się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Melo Radio.
1: Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn, gdzie porozmawiamy o czwartej już edycji Bielsko-Biała Gaming Festival. BBGF znów zawita do hali pod Dębowcem.
6: Tomasz Kowalik, prezes zarządu Esport Polska, pomysłodawca, organizator Bielsko-Biała Gaming Festival.
5: Która to już edycja festiwalu?
6: Czwarta. Czwarta edycja przed nami. 4 października, hala pod Dębowcem już tradycyjnie. Na pewno będzie się dużo działo.
5: Jakie wydarzenia nas czekają? Czy coś powraca? Czy jest więcej nowości w tym roku?
6: Mamy zawsze stałe elementy, stałe punkty programu. Skoro reklamujemy to jako największe wydarzenie rozrywkowe na szeroko rozumianym Podbeskidziu, no to też ta nazwa niejako zobowiązuje. No i dla przykładu, myślę, że chyba na przykład w tym roku będziemy mieć największą strefę retro gamingu w Polsce, bo blisko 150 stanowisk do ogrania. Także patrząc na rok do roku, no to jest przyrost o blisko 200%, więc to na pewno będzie robiło wrażenie. A że jest to gaming szeroko rozumiany, no to oczywiście strefa retro, o której wspomniałem, potężna strefa sim racingu, bo to będą symulatory statyczne i dynamiczne w ilości 10 symulatorów, także ci, którzy kochają wyścigi, jazdę, ale też takie doświadczenia, które być może nigdy nie mieli okazji ludzie niejako doświadczyć czy poczuć, no to na przykład na symulatorach 6DOF, czyli tak zwanych 6-punktowych, no tam będzie na pewno dużo emocji. No standardowo wirtualna rzeczywistość, dużo technologii. No ale tu tylko mówimy teraz o tej, czy mówiliśmy o tym elemencie cyfry, a że my również kochamy analog, no to gry planszowe, wypożyczalnia, potężna wypożyczalnia gier planszowych, gdzie również będzie można spędzić dużo dobrego czasu, sporo turniejów również w tym obszarze. Nauka, turnieje gier karcianych, to na pewno cosplay, ale również duży kładziemy nacisk na ten balans i na tą równowagę, a więc ta strefa sportowa również będzie bardzo bogata. W ubiegłym roku sprawdziło się boisko do badmintona, no więc w tym roku również nasi przyjaciele tutaj z bielskiego klubu postawią to boisko. Rozbudowujemy strefę darta ostatnio dzięki no, między innymi sukcesom Polaków na tej arenie międzynarodowej. To też ten dart no, niejako przejawia, raczej może nie przejawia, a przeżywa renesans, więc też sporo stanowisk w darta będzie dostępnych. BBOSIR szykuje niespodziankę, bo to jest nasz stały partner. A jak niespodzianka, no to dzisiaj jeszcze tej niespodzianki na pewno nie zdradzimy. Strefa książki, no skoro mówimy o analogu, więc ci, którzy kochają czytać, to na pewno znajdą sporo ciekawych pozycji książkowych. No, strefa malucha to także dla tych, którzy mają małe dzieci, chcieliby przyjść, zobaczyć, doświadczyć tego, co festiwal ma do zaoferowania. No więc tam ci najmłodsi również będą mogli fajnie spędzić czas, czy to na tak zwanych potężnych kolorowankach, klocki, puzzle, animacje. No i może na sam koniec, chociaż może coś jeszcze pominąłem, no to na pewno też ta warstwa edukacyjna, bo gaming może bawić, ale również powinien uczyć. Więc mamy tą kwestię związaną z różnego rodzaju prelekcjami, gdzie będziemy mówić chociażby o sztucznej inteligencji, o zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem, o też uzależnieniach, bo trzeba pamiętać, że no, gaming również może doprowadzić do pewnych uzależnień. Więc dlatego też nasz festiwal jest tak zbalansowany, żeby pokazać różne możliwości z jednej strony gamingu, ale również różne możliwości chociażby uprawiania sportu, bo nie wspomniałem chociażby o takiej strefie combat, gdzie będziemy mogli doświadczyć, nauczyć się, popróbować na przykład szkoły samurajów, a więc miecze japońskie. Będzie na pewno coś związanego ze sportami walki. Jeszcze nie zdradzam co, bo to też jeszcze jest w tym takim aspekcie niespodziankowym, ale to może jak się spotkamy drugi raz, to coś dopełnimy. No i co? No na zewnątrz strefa gastronomiczna, no bo 3 dni na pewno nie będzie się człowiek tam nudził, no to jak będzie głodny, to też coś by zjadł, zakładam, więc też ta strefa gastronomiczna będzie u nas funkcjonować. No i nie mówiąc o tym, że mnogość różnych wystawców, którzy będą sprzedawać, oferować, pokazywać swoje produkty. Często są to produkty rękodzielnicze, także mają one też inną wartość. To są, tak jak powiedziałem, technologie, ale to jest też tak zwane rękodzieło w postaci no, chociażby różnych figurek, różnych innych suwenirów. Także, strefa retro giełdowa, ale nie tylko retro giełdowa, bo będzie można powiedzieć oczywiście stare konsole, stare gry, ale też współczesne, bo też chociażby jednym z partnerów takich jest sklep Computronic, który no przecież wiemy jest jednym z takich topowych sprzedawców na rynku polskim, więc pewnie też w nowy sprzęt będzie można się zaopatrzyć. No, zakładam, że dużo się będzie działo, więc już dzisiaj każdego z radiosłuchaczy Meloradia zapraszam.
7: Jak to się stało, że strefa retro tak się powiększyła z roku na rok?
6: Myślę, że to jest spowodowane też dużym zainteresowaniem, a też jest pewnego rodzaju trochę pustka. Może nie w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, ale kilka festiwali typowo retro się, kolokwialnie mówiąc, posypało. Nie ma ich w tym roku z różnych powodów, a grupa tak zwanych retromaniaków jest też dość duża. Są to najczęściej osoby 30, 40, a nawet już 50+, które w swoich czasach dzieciństwa miały pierwsze konsole, czy też pierwsze komputery typu C64, czy później Amiga, czy Atari, żeby być sprawiedliwym, jeżeli chodzi o poszczególne firmy, które wtedy wydawały ten sprzęt. No jeżeli jest duże zainteresowanie i zapotrzebowanie, to też się chociażby przejawiało w naszych rozmowach w ubiegłym roku, gdzie oczekiwano dodatkowych turniejów retro gamingowych. No w tamtym roku mieliśmy Unreal Tournament Mistrzostwa Polski, Quake'a 3 Arenę, Deluxe Ski Jump, czyli ten słynny nasz Małysz, no i międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sensible World of Soccer. Więc raptem 4 tytuły, które się pojawiły, ale właśnie było zapotrzebowanie, więc w tym roku dokładamy Heroesów Trójkę, czyli ten najpopularniejszy tytuł, jeżeli chodzi o serię Heroes. Pojawi się Colin McRae 2.0, to też ta słynna gra, która również zrewolucjonizowała świat akurat wyścigowy. Mamy też stare, akurat to nie turnieje, ale kilka urządzeń takich stojących w postaci takich ala flipperów z Mortala, czy też ze starych gier typu Galaga, to ci, którzy wiedzą. No więc jeżeli jest zapotrzebowanie, no to czemu nie? No a mamy też fajnych partnerów, którzy też kochają retro, bo tu trzeba wspomnieć o chociażby Żywieckim Stowarzyszeniu Parzenica, które jest naszym partnerem, czy też dawne komputery i gry. Akurat to są poznańscy nasi przyjaciele, którzy są praktycznie od samego początku z nami. No więc jeżeli jest zapotrzebowanie, wiele osób chce wrócić niejako nostalgicznie do tamtych czasów, co też przejawia się chociażby w zainteresowaniu kupnem starych konsol, starych urządzeń. No i co ciekawe, one nadal funkcjonują. Gry się za bardzo nie zmieniły. To, co wymyślono wtedy, to teraz tylko graficznie to może obrobiono. A można powiedzieć nawet, że z tamtych epok gry może nie były piękne graficznie, ale za to nadrabiały pomysły pomysłem, jak również jakimś scenariuszem. Dzisiaj najczęściej te gry, które są, no mają troszkę inne nie tylko wymagania, one są też pewnego rodzaju odpowiedzią na wymagania osób, które w to grają. Więc no zawsze szuka się czegoś takiego wyjątkowego, a w retro sporo tych wyjątkowych takich tytułów, chociaż o kilku wspomniałem, można byłoby wymienić ich w dużej ilości.
5: Jacyś goście specjalni w tym roku?
6: To na pewno. Chociażby, no skoro byliśmy teraz przy tym retro, no to wystarczy wspomnieć twórcę Jussego Koskele, czyli naszego Fina, który stworzył tą grę Deluxe Jump, więc na pewno będzie z nami, no będzie pan Maciej Benderski, prezes Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, który no, zajmuje się też zawodowo tymi aspektami sztucznej inteligencji i pewnego rodzaju przepisami prawa, więc tutaj na pewno też ten poziom merytoryczny niektórych naszych prelekcji będzie bardzo wysoki. No, będą twórcy, czy to gier, nasze też rodzime tutaj bielskie studia, chociażby mogę wspomnieć o Arturze Gaworze, który i robi gry planszowe, komputerowe, ale również takie, nazwijmy to, manualne, słynna tyflogra Babel, która zebrała bardzo pozytywne recenzje. Także no, na pewno sporo ciekawych osób będzie na naszym festiwalu. Będzie z nimi można spotkać się, zakładam, zrobić zdjęcie, porozmawiać, bo każdy z tych, który jest z nami, no to jest bardzo pozytywna postać.
5: Jak można dostać się na wydarzenia?
6: Klasycznie, no trzeba wejść na naszą stronę bbgf.pl. O, to co ważne, to w piątek, to jest też taka nasza misja jako Stowarzyszenie Sport Polska, dzieci i młodzież szkół podstawowych, ponadpodstawowych tutaj wchodzą za darmo, korzystają z tego poprzez właśnie wyjścia ze szkół. Natomiast ci, którzy będą chcieli przyjść już jako indywidualnie, czy też rodzinami, no to trzeba wejść na naszą stronę, o której wspomniałem, wybrać odpowiednią platformę biletową, zakupić ten bilet, nie są drogie, to też gwarantuję, no i cieszyć się czasem spędzonym na naszym festiwalu w hali pod Dębowcem.
5: Mówił Tomasz Kowalik, prezes zarządu eSport Polska, organizatora Bielsko-Biała Gaming Festival. A w Bielsku-Białej cały czas coś się dzieje. Zajrzymy do placówki Miejskiego Domu Kultury Preissnerówka. Tam w październiku szykuje się wiele wydarzeń, może o mniejszej skali niż BBGF, ale równie ciekawych.
8: Adelina Gołębiowska, animatorka społeczno-kulturalna w Miejskim Domu Kultury Preissnerówka.
5: Co się szykuje w Preissnerówce w najbliższych tygodniach?
8: W październiku szykuje się dużo, więc najlepiej w ogóle regularnie zaglądać na naszą stronę i sprawdzać, ale z takich, myślę, szczególnie ciekawych wydarzeń to 8 października o godzinie 17 będziemy mieć wernisaż pod tytułem Kwiaty naszego dzieciństwa, przygotowane i wystawy przez Kikę Karolinę Niemczyk. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ będzie tak trochę imersyjnie, będą wyświetlane też na ścianach pewne rzeczy, więc myślę, że będzie wyjątkowo ciekawie i zachęcam, żeby albo przyjść na wernisaż, albo później zobaczyć samą wystawę, która będzie mniej więcej przez miesiąc w Preissnerówce. W październiku ruszamy także z nowym cyklem. Będą to spotkania w formie kobiecego kręgu pod tytułem Czuła Przestrzeń. Poprowadzi je Dominika Samuś i tutaj zapraszamy też do zapisów poprzez nasz adres e-mail preissnerówka@mdk.bielsko.pl i myślę, że też warto przyjść na Podróżnicze Opowieści. To jest nasz cykl, który organizujemy razem z PTT. A tym razem będzie Damian Wojciechowski, który opowie o Kirgistanie. Więc myślę, że jest to wyjątkowa okazja, żeby posłuchać o kraju, który jest pewnie dla wielu z nas zupełnie zagadkowy. Mamy także również 27 października o godzinie 17 spotkania z kontrabasem. Są to koncerty edukacyjne dla rodzin w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej. Tutaj też obowiązują zapisy. Regularnie odbywają się w Preisnerówce także zajęcia z jogi, zajęcia z haftu. Jest grupa śpiewająca, także warto do nas zaglądać, zobaczyć, jaka jest akurat wystawa. Warto zobaczyć, jakie mamy zajęcia. Na większość z nich wstęp jest bezpłatny, także zachęcamy.
7: I lokalizacja jest bardzo ciekawa i bliska centrum, no bo jesteśmy tuż obok Zamku Usłukowskich.
8: Tak, zgadza się. Ulica Wzgórze 11, wejście tuż przy kwiaciarni. Niestety trzeba uważać na schody, ale poza tym jesteśmy otwarci i zapraszamy.
9: Mówiła Adelina Gołębiowska z Miejskiego Domu Kultury Preisnerówka.
0: To jest tydzień. Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
10: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
9: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Bielsko-Biała to miasto, które jest bardzo blisko natury. Wokół nas leżą góry, lasy, zwierzęta nie są nam obce, również te domowe, psy, koty czy inni nieco bardziej zapomniani, pupile. O nich wszystkich stara się zadbać fundacja, z której przedstawicielką dzisiaj rozmawiam.
12: Anna Chęć, Fundacja Świat w Naszych Rękach. Serdecznie zapraszam do kontaktu szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe z terenu Bielska-Białej. Przed nami kolejna seria warsztatów pod nazwą Przyjaciel na całe życie. To są zajęcia dla dzieci, dla młodzieży dotyczące tematu zwierząt, opieki nad zwierzętami, dobrostanu zwierząt, praw zwierząt i tego, jak tak naprawdę zwierzęta, jaką pełnią rolę w naszym społeczeństwie, jaką my tu im oferujemy przyjaźń, czy to nasze społeczeństwo jest naprawdę odpowiedzialne, jak to jest, wygląda bezdomność zwierząt w Polsce, schroniska, co powinniśmy robić, żeby jak najmniej tych zwierząt do schronisk trafiało, więc wszystko to też to są takie zajęcia dotyczące empatii i motywowania dzieci, młodzieży do takich działań pozytywnych dla zwierząt, dlatego że nie wszystkie dzieciaki mają dobre wzorce w domu. Jeżeli dzieci mają w domu wzorce złego traktowania zwierząt, przemocy wobec na przykład zwierząt, ludzi czasami, to nie mają do końca gdzie zobaczyć, jak to powinno wyglądać, co to znaczy w ogóle posiadać zwierzę, opiekować się nim, czego to zwierzę potrzebuje do życia. My o tym wszystkim w sposób oczywiście dostosowany do wieku rozmawiamy podczas zajęć. Te zajęcia są warsztatowe, więc to nie jest tylko takie gadanie. Zajęcia są dwugodzinne dla jednej klasy. W każdej szkole możemy przeprowadzić dwa dwugodzinne warsztaty. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się. Zajęcia są nieodpłatne, są dofinansowane z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdyż te zajęcia organizujemy jako Fundacja Świat w Naszych Rękach we współpracy z Pią Ekipą i właśnie Urząd Miejski w Bielsku-Białej dofinansowuje prowadzenie tych zajęć, więc one są dla szkół nieodpłatne. Wystarczy się do nas zgłosić, można do nas napisać przez na przykład social media na Fundację Świat w Naszych Rękach, na maila biuro@światwnaszychrękach.org. Znaleźć jakiś kontakt do nas. Bardzo chętnie do Państwa przyjdziemy z całą wiedzą, z pakietem również różnych informatorów, które pokazują, co zrobić w danych sytuacjach. Jeśli na przykład zdarzy się nieszczęście, będzie zwierzę potrącone na ulicy, co wtedy zrobić, gdzie zadzwonić, co jeżeli będzie zwierzę dzikie. Ta pomoc jest w Bielsku-Białej dość dobrze zorganizowana. organizowana, więc warto mieć też podstawowe numery telefonu, część z nich działa całą dobę, żebyśmy wiedzieli po prostu, gdzie zadzwonić w danej sytuacji. Każdego roku koncentrujemy się trochę, bardziej jest jakby taki trzon tego tematu, który jest oczywiście co roku, ale co roku też kierujemy te zajęcia trochę w którąś stronę i w tym roku tym tematem są też koty. To, że tych kotów jest po prostu coraz więcej, kotów bezdomnych, tak zwanych kotów wolnożyjących, co to znaczy, jak możemy im pomóc, co robić, żeby nie rozmnażać tych zwierząt, żeby ich było po prostu coraz mniej, bo to jest bardzo ważne. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i na pewno bardzo chętnie przyjdziemy.
7: No właśnie, najczęściej jeśli chodzi o zwierzęta w domu, no to wiadomo, że chodzi o psy i koty, ale pojawiają się też pewnie jakieś króliki, świnki morskie, gryzonie. Czy te tematy też są poruszane na zajęciach tych mniejszych zwierząt?
12: Oczywiście, dlatego że zwierzę domowe, a później, jeżeli jest porzucone, to zwierzę bezdomne, to jest każde zwierzę, które ktoś się nim opiekował albo opiekuje i mam nadzieję, że dobrze, albo w tym drugim przypadku, które straciło dom. No i to są zwierzęta właściwie wszystkie. Do schroniska również w Bielsku-Białej trafiają różne zwierzęta. Zdarzają się na przykład węże bezdomne, pająki, króliki oczywiście, gołębie, więc jakby pamiętajmy, że to chodzi o wszystkie zwierzaki, które są tymi zwierzętami towarzyszącymi. I tak, rozmawiamy o wszystkich zwierzętach. Też mamy taki na początku dla najmłodszych dzieci na przykład quiz, żeby dzieci potrafiły odróżnić zwierzęta dzikie od zwierząt domowych. Ta opieka i traktowanie tych zwierząt jest oczywiście zupełnie inne i to też trzeba wiedzieć. Na przykład zwierząt dzikich absolutnie nie chcemy dokarmiać i o tym też pamiętajmy, ponieważ teraz pojawia się dużo takich tematów z na przykład obecnością dzików na terenach miejskich albo jeleni. Pamiętajmy, że zabezpieczenie śmietników i niewyrzucanie żywności, niedokarmianie tych zwierząt jest absolutną podstawą. To jest bardzo ważne i tego też dzieci uczymy. A zwierzęta domowe, no to jest zupełnie inna grupa zwierząt, które możemy głaskać, mieć z nimi kontakt, zwierząt dzikich nie oswajamy, te tak, więc o tym wszystkim podczas zajęć oczywiście rozmawiamy i po takich zajęciach też dzieci mogą tą wiedzę nieść dalej. Dla starszych, na przykład dla szkół ponadpodstawowych, mamy tutaj też takie zajęcia, które mają zachęcić do aktywności na rzecz zwierząt i do prowadzenia jakichś na przykład kampanii edukacyjnych albo zaangażowania się w wolontariat. Tworzymy pewne, nie mogę wszystkiego zdradzić, ale coś później ta młodzież tworzy na tych zajęciach, więc to jest też takie bardzo aktywne i dążące do tego, żeby faktycznie coś robić dla zwierząt.
9: Mówiła Anna Chęć z Fundacji Świat w Naszych Rękach. Dzisiaj nie odchodzimy od tematu natury, ale przeniesiemy się z królestwa zwierząt do królestwa roślin. Specjalne etykiety Tritac pojawiły się we wrześniu na drzewach w wielu miastach Europy. Trafiły również do Bielska-Białej, gdzie oznakowane zostały dwa drzewa. Więcej o celu kampanii EU Tritac powie mój kolejny gość, który reprezentuje organizację koordynującą tę kampanię w Polsce.
7: Te etykiety Tritac pojawiły się również w Bielsku-Białej, ale nie tylko. U nas zdobią one dwa drzewa. Jakbym mógł prosić o wyjaśnienie, czym te etykiety są, jaki jest ich cel.
13: W tą kampanię zaangażowaliśmy się już po raz drugi. Jest to druga edycja tej europejskiej kampanii. Celem jest zwrócenie uwagi na to, jakie funkcje pełnią drzewa. Oczywiście mamy drzewa w mieście i lubimy mieć drzewa w naszym otoczeniu, ale też warto jest poznać ich funkcje, które są często nie do zastąpienia, czyli są też takie funkcje, których nie jesteśmy w stanie wygenerować żadną technologią i też chcieliśmy właśnie pokazać, że tych funkcji jest wiele. Ogólnie drzewom przypisuje się 40 takich korzyści, z których my korzystamy. My jesteśmy w stanie wyliczyć 4 takie podstawowe, właśnie które na tych kartach przedstawiamy.
7: Tutaj w Bielsku-Białej, tak jak też już wcześniej wspomniałem,
5: dwa drzewa zostały opatrzone taką etykietą. To jest Topola Włoska przy ulicy Cyniarskiej i Klon Jawor w parku za ratuszem. Mam przed sobą teraz tą etykietę klonu z parku za ratuszem. Jest tu wymienione m.in., że to drzewo dostarcza tlenu, który wystarczy na 97 dni w roku dla jednej osoby.
13: Tak, tak, tak wynika z tych obliczeń. To, co my robimy, bo to są narzędzia naukowe, profesjonalne, stosowane na całym świecie, dlatego też angażujemy różne osoby z całego kraju, z całej Europy w tą akcję, bo z tych narzędzi może skorzystać każdy. One są bezpłatne, ogólnodostępne i właśnie to, co my robimy, to mierząc drzewa, jesteśmy w stanie zebrać takie parametry, które właśnie później ten model szacuje, jaka jest wielkość liści, bo zasadniczo te funkcje, wiele z tych funkcji wynika właśnie, czy zależy od tego, jaka jest wielkość liści łączna na drzewie. Dlatego tutaj też chcemy pokazać, że wartość i korzyści z dużego drzewa są wielokrotnie większe niż młode drzewa, czy niewielkie drzewa. Oczywiście w mieście potrzebujemy różnorodności, potrzebujemy dużych drzew, młodych drzew, ale szczególnie jeśli chcemy, zależy nam na tych korzyściach, to tutaj powinniśmy dbać o te najstarsze, największe drzewa, bo one właśnie dają nam najwięcej korzyści, między innymi dlatego, że mają największą powierzchnię liści. Tutaj taką ciekawostkę też mam. W ramach tej kampanii w Polsce w tym roku zaangażowaliśmy kilkanaście osób. Łącznie mamy 40 drzew. Łączna powierzchnia liści z tych 40 drzew 7000 metrów kwadratowych. To jest tyle co 8 boisk, więc wybraliśmy bardzo duże drzewa. Ale rzadko kiedy sobie uświadamiamy, jak drzewa potrafią właśnie wykorzystywać efektywnie tą swoją ograniczoną objętość, a jednocześnie ta powierzchnia robocza jest bardzo wielka.
5: Tutaj oprócz tej funkcji produkcji tlenu mamy też retencję wody, no i usuwanie CO2. Jest to tak zapisane jako suma kilometrów pokonanych autem, która by wyprodukowała taką ilość CO2, no to właśnie taką ilość to drzewo pochłonie. Tutaj jest akurat prawie 100 tysięcy kilometrów, bo ponad 97. Czy te inne funkcje drzew to jest coś, o czym ludzie wiedzą powszechnie, czy raczej zatrzymujemy się na tym, że drzewa dają nam tlen i to tyle?
13: Myślę, że najbardziej taką znaną funkcją drzew jest to, że ta produkcja tlenu, gromadzenie węgla jest już coraz bardziej powszechnie znaną też korzyścią z drzew. Nie mamy żadnej innej technologii, która nam pozwalała na przechwytywanie dwutlenku węgla z powietrza. Właśnie stosujemy w tej kampanii takie przeliczniki, które są zrozumiałe dla każdego człowieka i tutaj zastosowaliśmy ten przelicznik na ilość kilometrów przejechanych autem spalinowym. Też bardzo funkcją drzew w mieście jest woda. Może ona też w wielu miejscach może być jedną z kluczowych funkcji drzew, bo oczywiście tlenu mamy pod dostatkiem w powietrzu, natomiast tą zieloną infrastrukturę, którą drzewa stanowią taki główny trzon, jedna z głównych funkcji drzew, szczególnie w przestrzeni miejskiej, ale też w przestrzeni w krajobrazie otwartym, między polami, to jest właśnie przechwytywanie wody i buforowanie tej wody. I tutaj też mamy obliczenia pokazujące, ile tej wody rzeczywiście drzewa przechwytują. I w tym również drzewa są genialne. To jak właśnie pomagają nam w przechwytywaniu, w spowalnianiu wody. No pod tym kątem drzewa są zupełnie wyjątkowym elementem infrastruktury.
5: Ja też jeszcze tutaj uspokoję, jeżeli ktoś miałby się oburzać, że drzewa są jakoś tagowane, czy jest coś do nich przytwierdzane, to one spokojnie, te tritagi są przywiązane do drzewa takim konopnym sznurkiem, więc raczej tutaj nic nam nie zaszkodzi.
13: Tak, zastosowaliśmy właśnie taką metodę, żeby niczego nie przybijać. One są tymczasowo zamontowane. Jest to taka karta informacyjna. Niektórzy wybrali inną metodę i

0: rozliczają wartość wszystkich swoich drzew i to są olbrzymie wartości, więc każde drzewo, które mamy zinwentaryzowane, zmierzone, wiemy jaki to jest gatunek, wiemy gdzie one są, możemy spokojnie tą wartość wyliczyć i właśnie w wielu miastach robiąc inwentaryzację wylicza się wartość drzew dla wszystkich drzew w mieście. Tutaj też chciałbym podkreślić to, że no my wybieramy drzewa takie bardziej w miejscach publicznych, żeby one były dostępne, ale chciałbym podkreślić też to, że w mieście właścicieli drzew jest bardzo wielu, są oni zróżnicowani, to są podmioty publiczne, ale też jest bardzo dużo podmiotów prywatnych. Prywatne osoby w swoich ogrodach mają często piękne, duże drzewa i one też właśnie mają takie, no my wszyscy z nich korzystamy. Czyli wszyscy się zrzucamy na tą zieloną infrastrukturę i na tym polega właśnie piękno, że no, czy droga, czy wodociąg, no to wiadomo, że jest to jakoś ograniczone i te funkcje tej infrastruktury technicznej są przypisane do konkretnego właściciela. Natomiast tutaj ta wielowarstwowość i wieloaspektowość własności drzew i to, że wszyscy się przykładamy do tego, jest ważne. No i prywatni właściciele również mogą wyliczyć sobie wartość swoich drzew, żeby można było się tym chwalić.
1: Mówił Kamil Witkoś-Gnach, prezes zarządu Nature Based Tree Management. To organizacja, która jest koordynatorem kampanii EU Tree Tag na terenie Polski.
2: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała. Traffic.

0: października. Ola Wasilewska, witajcie. Pora wczesna, ale my już odpalamy nasze cztery kółka i sprawdzamy, jaka sytuacja w Bielsku. Tutaj spokojnie, przejedziecie szybko i sprawnie, ale dojeżdżający do pracy przez Koczów mogą napotkać utrudnienia. To w związku z trwającym od wtorku remontem drogi ekspresowej S52.
1: No dobra, chcę być pierwszy, który wam to dzisiaj powie. Piątek, no nareszcie. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, siema, hej, dzień dobry. Startujemy, bo to już w pół do siódmej.

Bibi Rexha, Faithless, New Religion. W Melo Radio, tak dla was gramy. Od samego rana w piątek. I tak podkręcamy tempo. Drugi dzień października dzisiaj mamy. Za 20 minut będzie siódma. Nie śpicie? To super, to dzwońcie teraz do Melo Radia. 321-321-777. Mam dla was fajną torbę, przyda się wam na pewno, może być wasza. Dokładam jeszcze trzy poranne szoty i czekam z takim zestawem. Kto się dodzwoni? 321-321-777. Kto dzisiaj wykaże się refleksem i tym, że jest naprawdę szybki? Dzwońcie, czekam teraz, torba Melo też.

0: Offenbach i Four to the Floor w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Od razu słychać u niektórych po głosie, że są w dobrym humorze. No nie, Bartek? Siemanko.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, hej. Co tam u ciebie przed weekendem? Jak weekend wystartuje, co?
1: Nie mam sprecyzowanych planów, ale na pewno na sportowo.
0: Na sportowo? Co to znaczy?
1: Może jakiś padelek? Ostatnio odkryłem taki sport i spodobał mi się.
0: No, fajny jest. Coraz popularniejsze to. Okej, no dobrze, to jest dobry kierunek. Słuchaj, a kierunek u nas to... Trzy szoty w Melo. Bo ja, Bartek, mam trzy konkretne pytania do ciebie z samego rana w piątek. Impreza w piątek czy w sobotę?
1: W piątek.
0: Ćwiczenie w domu czy na siłowni?
1: Na siłowni.
0: Ryż czy makaron?
1: Ryż.
0: Okej. Pompuj tam odpowiednio od samego rana razem z nami w piątek. Podkręcamy tempo, a tobie już teraz wysyłamy torbę Meloradia, taki merch od Melo. Już zgarniasz, Bartek. No to ćwicz tam odpowiednio w ten piątek. Pozdro. Trzy szoty w Melo.

0: Olivia Adams w Melo Radio i Stranger. Czujemy się dzisiaj naprawdę fantastycznie. Jaki jest tego powód? No jest ich kilka. Na przykład to, że piątek, to, że weekend. No i jeszcze w dodatku dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu. Że w piątek i przed weekendem? Przypadek? Nie sądzę.
1: A już o siódmej zagramy
0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo. Mamy też dla Was newsy i prognozę pogody. Posłuchajcie w Melo Radio za 6 minut 7.
1: Melo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.

0: Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Pogoda.
1: Październik zaczyna się nam całkiem przyjemnie. W Bielsku-Białej poranek jeszcze chłodny, choć ciepły jak na jesień. Na termometrach już mamy około 14 stopni Celsjusza, ale nie dajcie się tej temperaturze zmylić. Z godziny na godzinę będzie coraz cieplej, a w ciągu dnia termometry wskażą nawet 22 stopnie. Do tego sporo słońca i brak opadów. Czyli jesień dzisiaj nam nieco odpuści i pozwoli nam jeszcze wspomnieć lato.
2: Zbliża się siódma, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. W weekend paliwa powinny być już tańsze. Prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Warto zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
3: Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu.
2: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Linie lotnicze Emirates nie będą wpuszczać Izraelczyków na pokład, jeśli celem podróży jest Tel Awiw. To po środowej próbie porwania samolotu Fly Dubai. Elon Musk zostanie doradcą Pentagonu do spraw wojen przyszłości. Doradzać amerykańskiemu wojsku ma także szef firmy produkującej broń autonomiczną Palmer Lucky. Pisze o tym Washington Post.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Jak czujecie, że musicie, to zróbcie to razem ze mną i powiedzcie: piątek, piąteczek, piątunio, Waldek Dermak. Cześć, siemanko, dzień dobry, hej. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Jest siódma w Melo.

Armin van Buuren. W Melo Radio tak podkręcamy tempo i tak gramy wam dzisiaj w piątek. Coming Around Again, już 12 minut po godzinie 7 mamy. I jak zawsze o tej porze to mamy też pytanie do was i czekamy na wasze głosówki. Słuchajcie, jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek? Czego nie chcecie usłyszeć w piątek? Dajcie znaka, czekamy na wasze fajne pomysły, odjechane jak najbardziej można. Nagrywajcie na meloradio.pl. Jak jeszcze nigdy nie próbowaliście, to spróbujcie dzisiaj. Jak już próbowaliście, to zróbcie to jeszcze raz. Czekamy na głosówki. Jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek? Oczywiście za najlepsze nagrywki jest fajny Melo Merch.

0: Sigala, Sweet Lovin' w Melo. Jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek? No, pewnie się domyślacie, co uważają niektórzy, albo nawet większość. No, ale czekamy na wasze głosówki. Im bardziej oryginalne, im fajniejsze, tym lepiej. Czego nie chcecie usłyszeć w piątek? Dajcie koniecznie znaka, jakie pomysły chodzą wam po głowie. Wchodzimy na meloradio.pl i tam można nagrać nam głosówkę. Słuchajcie, to jest niezły pomysł, co sobie jeden gość wymyślił. No. Jeden facet postanowił zrobić sobie cyfrowy detoks. I teraz przez ostatnie miesiące celowo cofał się technologicznie. Jak to wyglądało? Stopniowo ograniczał sobie kolejne internetowe usługi, przestawał z nich korzystać. Można na przykład wymieniać telefon zamiast na lepszy, to na gorszy. Wiecie, o co chodzi? Na takie starsze modele. No, zamiast dodawać następne usługi, to on sobie odejmował. Czyli zamiast smart przechodził na coraz bardziej analogowe życie. I teraz uwaga, zauważył bardzo ciekawy efekt uboczny, a mianowicie algorytmy reklamowe coraz gorzej wiedzą, kim on właściwie jest, jakie reklamy mu wyświetlać i co mu sprzedawać. Czyli co, jak chcecie mieć spokój w życiu od tego wszystkiego, co was męczy, no to już wiecie, co robić. Trzeba w drugą stronę po prostu.
1: I ja bym wiedział, co mu sprzedać. Jak on tak idzie coraz bardziej, to ja bym mu podpowiadał franie, taką pralkę bez wirowania.
0: To jest jakiś kierunek, słuchajcie. Może nawet jakieś takie totalnie starsze telefony komórkowe. Ale to wcale nie są tanie rzeczy.
2: Moście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to powstaje wypić czas na koniec. To już...

0: wiadomo, że to ciężka sprawa.
1: Bardzo mi przykro, ale musisz zostać po godzinach.
0: Ej, ale słuchajcie, no nie samą pracą człowiek przecież żyje w piątek. Czekamy na wasze odjechane pomysły, czego nie chcielibyście usłyszeć w piątek. Czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl. Za chwilę David Guetta.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
5: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
4: Dziękujemy.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Dużo dobrego!
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 70.

0: 9 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9.

0: No tak, błyszczą się oczy niektórym, a to dlatego, że widzą weekend na horyzoncie, to już niedługo. Pamiętajcie o tym, że z nami zaczniecie go zdecydowanie szybciej i wcześniej, bo jeszcze przed 10:00, na razie to jesteśmy 17 minut przed 8:00 i pytamy, jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek?
1: Cześć, Jorzek jest kierowcą ciężarówki. Danielku, zrobisz mi jeszcze kółko na Warszawa i z powrotem?
0: O nie.
2: W sobotę inwentura do 20:00.
3: No wydaje mi się, że najgorsze przy piątku to jest jak dzwonisz do szefa, a szef ci mówi, że wypłaty dzisiaj nie będzie, no.
4: Na weekend straszne załamanie pogody, prosimy nie wychodzić z domu.
5: Spokojnie, nadrobisz w weekend.
6: Tekst, którego nie chciałybyśmy usłyszeć w piątek w pracy brzmi... No. Musi pani zostać dłużej w pracy. Pozdrawiamy.
0: O nie, pozdrawiamy też.
7: Kochani, jedziemy na weekend do teściów.
0: Mocne na koniec.

0: Tell me something. Confession, James Hype i najlepszy drop nowych hitów, jakie mamy dla was w Melo. To jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Pychu zaprasza na najnowszą odsłonę listy już dziś po 18. A za chwilę będą newsy. Zapraszam, Marcin.
1: Tak, a w tych newsach ja wam proponuję mecz dzisiejszych polskich piłkarzy z Rumunią.
0: I to wszystko już niedługo. Mamy też dla was prognozę pogody. Koniecznie sprawdźcie w Melo, jak dzisiaj temperatura podskoczy. Zapowiada się nieźle.
2: A już o 8 zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy punktualnie o 8, wtedy kiedy inni będą jeszcze gadać. Melo Radio.

0: autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrycia. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Hej, tu Ikea. Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie Ikea Bielsko-Biała w centrum handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty Ikea przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów Ikea Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na ikea.pl. Do zobaczenia w Ikea Bielsko-Biała.
12: W 29 urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
13: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy. By wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawnej po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: skopiała. Słuchaj na 87,9 FM. Trafik.
1: Na drogach w Bielsku-Białej spokojnie, ale przypominam, że trwają prace na S52 w Skoczowie. Uważajcie na miejscowe zwężenia. Jeśli zależy Wam na czasie, to lepiej wybierzcie alternatywną trasę, na przykład trasę wojewódzką, bo tam nieco luźniej. Utrudnienia na ekspresówce potrwają do końca października, więc miejcie to na uwadze. Jesienią, ale dzisiaj chyba nie będzie miała zamiaru powiać chłodem. W Bielsku-Białej już około 15 stopni Celsjusza, ale temperatura jeszcze wzrośnie i to znacznie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą nawet 22 stopnie. Będzie sporo słońca i co najważniejsze bez deszczu, więc piątek zapowiada się naprawdę przyjemnie. W Waszych planów nic nie ma prawa zepsuć.
2: To już prawie ósma. Teraz newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
3: Dwoje polskich alpinistów uratowanych, włoskie i francuskie ekipy przeprowadziły skrajnie trudną akcję. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. Są sankcje na irański przemysł motoryzacyjny i sieć bankową powiązaną z Rosją. Nałożyły je Stany Zjednoczone. Polscy piłkarze rozegrają dziś swój trzeci mecz w dywizji B Ligi Narodów. Przeciwnikiem będzie reprezentacja Rumunii. To może być ostatni mecz przed polską publicznością dla selekcjonera Jana Urbana.
4: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła.
3: Pierwszy gwizdek o 20:45. I jeszcze rekordowo krótki lot kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czworo astronautów dotarło tam w niespełna 8 godzin.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Piątek dzisiaj, to oznacza, że niezły lot, a nawet loty przed nami. Już za chwilę zabawa, ostatnie słowo. To wszystko w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. W Waldek Darłak, siemano. Melo Radio. Jest ósma.

0: Ajwada. Felix Jen w Melo. Podkręcamy tempo 11 minut po godzinie 8. No dobra, jak chcecie zgarnąć Melo Merch, to teraz jest ten moment, kiedy szybko, ale to naprawdę szybko, albo jeszcze szybciej, powinniście dzwonić do Melo Radia. Właśnie to jest ta chwila. 321-321-777. Dzwońcie, bo mamy fajny merch. Skiety są do wzięcia i Melo Torba.
1: 321-321-777. Dzwońcie i szukajcie słów i miejcie to ostatnie.
0: Ostatnie słowo już za chwilę przekonamy się, kto będzie miał ostatnie słowo, kto dzisiaj zgarnie taki merch, który mamy przygotowany. Dwie osoby mają szansę. Czekamy, dzwońcie teraz.

0: Zgadnij słowo.
1: Mamy ich. Zobaczymy, czy oni będą mieli już niedługo mecz od Melo. I kto zgarnie skiety, a kto zgarnie torbę. Cześć, Żaneta, hej, siemano.
2: No cześć.
1: Żaneta na słodko weekend bierze, bo Żaneta w pracowni cukierniczej pracuje. Wiadomo, że przed weekendem, no, to dużo słodkości trzeba na weekend przygotować. Zazdrościmy, Żaneta.
3: Bardzo.
1: Podbierasz tam od czasu do czasu coś?
2: Próbować muszę, ale staram się nie jeść cukru.
1: Bardzo dobra odpowiedź. Dobra, a teraz Przemek też jest. Cześć, Przemek.
4: Cześć, witam.
1: Siemano, hej. Przemek z mocną ekipą znajomych oczywiście w pracy teraz. Słuchajcie, zasady zabawy ostatnie słowo są takie. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Ja podam kategorię, z której musicie podawać takie słowa i podajecie je na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Przemek, bo jego imię jest na literkę, która jest wcześniej w alfabecie. Jedno słowo podaje Przemek, jedno Żaneta. Znów jedno Przemek i znów jedno Żaneta. Kto powie więcej słów, zgarnia skiety Meloradia, kto mniej Melotorbę. Na wszystko macie 20 sekund. Zaczyna Przemek po tym, jak powiem start. Czy to jest wszystko jasne?
2: Tak.
1: Dobra, to uwaga teraz. Kategoria na dzisiaj. Proste pytanie. Co ma dziurkę? Co ma dziurkę? Czas start.
4: Butelka.
2: Klucz.
4: Odbyt.
2: Ucho.
4: Szklanka.
3: Okej.
2: Okay. Dziurka. Dziurka. Guzik.
4: Dziura.
2: Dziurka do guzika.
1: Koniec!
3: Przemek.
1: Koniec.
4: Profil.
1: Koniec czasu. Koniec czasu. Mam nadzieję, że nie dasz koniec.
3: Przemek.
1: Przemek zdecydowanie więcej. Przemek, były takie słowa na przykład i takie rzeczy jak. Co ma dziurkę? Pączek, kluska, nos, guzik, igła, sitko, rura, słomka.
3: Ale wybrał kręgę. To, do czego ma najbliżej, no.
1: Wanna. Ser.
4: Dobra, to oddaję dobra. To Żanecie.
1: Przemek, ty już nic nie mów. Nie no jak, zwycięstwo jest twoje.
3: Myśliłeś.
1: Twoje. Wszystko jest okej. Okay. Słuchaj, wszystkie poprawne odpowiedzi dla ciebie. No, skiety są twoje, Przemek, pakujemy i wysyłamy. Mocno wkraczamy z tobą w weekend. Żaneta, a dla ciebie mamy melotorbę, taki merch. Pakujemy i frunie do ciebie.
2: Dzięki bardzo.
1: Cześć, bawcie się. Hej, hej.
4: Dzięki bardzo. Ostatnie słowo.
1: No i to się nazywa mieć ostatnie słowo. Przypieczętowane. 20 minut po godzinie 8. Tak podkręcamy tempo. W Meloradiu, teraz Ejben.

0: On Tonight, Silver Bumper w Melo Radio z takimi numerami wkraczamy powoli w weekend, a konkretnie to bardzo szybko się do niego zbliżamy. Pamiętajcie o tym, że weekend z Melo Radiem zaczynacie najszybciej na świecie, bo jeszcze przed godziną 10 wspólnie przetniemy wstęgę i rozpoczniemy to, na co tak mocno czekacie. No i długo, bo od poniedziałku to chyba długo, nie? Lost Frequencies, na ten numer nie trzeba będzie długo czekać. Już za chwilę w Melo, Are You With Me? Prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów. 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
16: Codziennie. Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Po reklamie.

0: Jake Jones, You Never Be Lonely. W Melo Radio tak podkręcamy tempo i podkręcamy wasz weekend. Oczywiście jasne, że jeszcze środki też możemy wam podkręcić, bo mamy 500 dzisiaj, 500 zł dla was do zgarnięcia w szybkiej kasie. Czekamy na wasze pomysły, na co wydacie takie pieniądze.
1: Pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
0: No jasne, torebka, dużo rzeczy, studia, to wszystko potrzebuje pieniędzy, a my je mamy dla was. Szybka kasa czeka, 500 do wzięcia. Na co pójdzie? Zgłaszajcie się na meloradio.pl.

0: Ej, słuchajcie, ej. Umówmy się tak, że ja wam powiem, co fajnie, żebyście zrobili. Ej, w wolnej chwili, dobra? Wchodzicie na meloradio.pl i tam jest zagładka 30 Meloradia i tam w propozycjach jest ten numer. Kate Reilly, Paco Amoroso w Meloradio, Sexy Magic. I głosujecie tak, żeby w 30 Meloradia Pychu mógł wam zagrać ten numer w ścisłym notowaniu. Głosujcie, a teraz Marcin o tym, co w newsach.
1: No ej, zabieram was do Pekinu. Chcecie ze mną tam jechać?
0: No jasne. Ej, za 9 minut 9 już.
2: A już o 9 zagramy.
0: Marlon Hofstadt, tak jak lubicie. I like. Ej, wiecie co wam jeszcze powiem? Że pogodę też da się chyba lubić, bo całkiem niezłe prognozy są na piątek. Za chwilę szczegóły.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Halo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
14: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Uwaga, Bielsko-Biała! Cyrk na wozie. Od 7 do 11 października. Plac przy ulicy Warszawskiej 183. Obok Merkury Market. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie Marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Trafik.
1: Jeśli ktoś z Was będzie kierował się po pracy w stronę Żywca, to niestety może utknąć w korkach. Przypomnę, wciąż trwa remont drogi ekspresowej S1 pomiędzy Żywcem a węzłem Węgierska Górka. Prace miały zakończyć się z końcem września, ale niestety utrudnienia potrwają jeszcze prawie 3 tygodnie. Uważajcie! Sprawdzamy, co dzisiaj w pogodzie, a tu całkiem dobre wiadomości. W Bielsku-Białej coraz więcej słońca i coraz cieplej. Na termometrach już teraz około 15 stopni, ale temperatura może dzisiaj dojść nawet do 22 stopni Celsjusza. Zatem parasole na spokojnie możecie zostawić w domu, bo deszczu raczej nie będzie. Do tego słaby wiatr, więc warunki doskonałe na popołudniowy spacer po pracy. Oby tak dalej, oby jesień dalej nas tak rozpieszczała.
2: Jest prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie są tam alerty. W takich sytuacjach pacjenci zabierani są z dala od okien. Najważniejsze jest jednak ich zdrowie, mówi dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik.
4: Nie możemy spowodować chaosu, paniki wśród pacjentów.
3: Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Jest areszt w sprawie potencjalnego ataku terrorystycznego na bazę RAF w Wielkiej Brytanii. To dla 27-letniego mężczyzny. Zatrzymany ma brytyjskie i irańskie obywatelstwo. Do 37% prób wyłudzenia danych dochodzi za pośrednictwem telefonu. Tak wynika z raportu serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Hubert Hurkacz łapie formę. Nasz tenisista awansował do drugiej rundy prestiżowego turnieju w Pekinie.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: A my razem z Wami złapiemy weekend. Jeszcze w tej godzinie przed 10:00 rozpoczniemy go wspólnie z Meloradiem. Podkręcamy tempo, gdy inni gadają. My już gramy. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, siemano. Jest 9:00.

0: Baseline The Mad World w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 12 minut po godzinie 9. Mamy, pewnie macie też jakieś plany na weekend, a jak jeszcze ich nie macie, to macie jeszcze trochę czasu, żeby coś wykombinować.
1: Przepraszam, Waldek, chcesz powiedzieć, że dzisiaj jest piątek? Bo ja totalnie nie wiem, który jest dzień tygodnia.
0: Słuchajcie, nie wierzę, że ktoś nie zauważył, że dzisiaj jest piątek. Jest
1: no ja,
0: piątek, 2 października. No, serio.
1: W końcu.
0: I wy mówicie, że jesteście zakręceni? Liwka i poza tobą nic. Słuchajcie, za chwilę będzie o pewnej buzi, którą na pewno znacie z widzenia.

0: Dua Lipa i Illusion w Melo Radio, podkręcamy tempo. Masz tak czasem, że widzisz kogoś, jakąś twarz na przykład, i ona ci się wydaje bardzo znajoma, że już widziałeś, nie? No
1: tak, codziennie przychodzę do studia, no, patrzę na ciebie i kurde, skąd znam tego gościa, no.
0: Bo wiesz, tylko ze słyszenia się znamy. Słuchajcie, jest jedna taka twarz, którą widzieliście na pewno wiele razy w życiu i znają ją wszyscy na świecie. W zasadzie można powiedzieć, że to taka buzia jest nawet, a nie twarz. Mm-hmm. Nawet buźka, a nie buzia. Jaka, słuchajcie, jest historia słynnej, uśmiechniętej, żółtej buźki? Posłuchajcie, i twórcą był grafik, który jeszcze w latach 60. dostał zlecenie stworzyć prosty symbol, który miał poprawić morale pracowników pewnej firmy ubezpieczeniowej. No to narysował żółte kółko, na nim dwie kropki i uśmiech. I słuchajcie, cała praca podobno zajęła mu tylko jakieś 10 minut. Za projekt dostał $45.
2: Ile?
0: Później 45 tylko. Później symbol rozszedł się po całym świecie. No facet nie zarobił jednak na tym fortuny, bo nie zastrzegł praw autorskich. No.
1: Ech, masz, no.
0: Spoko, ale słuchajcie, jak robicie w pracy coś prostego i za małe pieniądze, to kto wie, może to oznacza, że niedługo cały świat będzie o tym mówił.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting, Armin van Buuren. Tak, gramy i podkręcamy tempo w Meloradio, a za chwilę to wam opowiemy o pewnej bardzo oryginalnej pracy. Założę się, że jakbyście powiedzieli, że ją wykonujecie, to wszyscy znajomi zrobiliby wielkie oczy i powiedzieli, wiecie, nie, to niemożliwe, nie ma takich rzeczy. Za chwilę więcej, a wcześniej Alan Walker.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Mamy 20.

0: Wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, Bielsko-Biała. Cyrk na wodzie. Od 7 do 11 października. Plac przy ulicy Warszawskiej 183. Obok Merkury Market. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
10: masz. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

12 doda w Meloradio. Jak żałujecie, że macie mało zmian w życiu i tak sobie myślicie, że może w pracy by tak coś zmienić delikatnie, to uwaga, bo we Francji możecie popracować jako wiewiórka. Tamtejsze lasy państwowe zatrudniają ludzi nazywanych właśnie wiewiórkami, a to dlatego, że w swojej pracy wspinają się na sam czubek wysokich drzew, żeby zbierać najlepsze nasiona. We Francji ma być 150 takich zawodowych wiewiórek. Nie podali, ile się zarabia w tym fachu, no ale na orzeszki chyba wystarczy.

Szczekala, Supreme Madonna w Melo Radio. Tak dla was gramy i tak podkręcamy tempo. A teraz uwaga! Wasz najlepszy czas zaczyna się właśnie teraz. Skoro już na zegarach za 14 minut 10, to oznacza, że razem z Melo zaczynacie weekend. Planów sporo, no a w naszym planie na początek Anna. Scooter, how much is the fish?

0: skuter wjechał. How much is the fish? A skoro tak, no to weekend już oficjalnie rozpoczęty. Zaraz za skuterem wjeżdża Adi. Siemanka.
1: Siemanko, tylko pozwólcie, że ja wjadę motocyklem, jeżeli jest taki wybór, jest taka opcja.
0: Jest, pogoda będzie dobra na to.
1: No właśnie, i z tego trochę się jaram, także weekend naprawdę zaczyna się nieźle.
0: Lecimy.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Ilenio, Mayle Goulding i Don't Want Your Love w Melo.
0: No to korzystajcie odpowiednio.
1: Jakie plany masz na weekend, panie kochany?
0: Lotne.
1: Dobra, okej, fajnie. Ja myślałem, żeby sobie posprzątać, ale tutaj
0: jakby
1: jest
0: co?
1: Spoko.
0: Nie, żadnego sprzątania. To zoba gdzieś tam.
1: Trzyma.
2: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Ten gość to postać posągowa. Jak widziałem go na main stage'u Tomorrowland, to buzia sama otworzyła się z wrażenia. Armin van Buuren nieraz był numerem jeden i zrobił to znów. Jego hit razem z Saszą, Everlasting, pokochaliście najmocniej w tym tygodniu. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie IKEA Bielsko-Biała w Centrum Handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty IKEA przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na IKEA.pl. Do zobaczenia w IKEA Bielsko-Biała.
4: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
5: Oszczędzania tankują więcej za mniej.
6: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Uwaga, Bielsko-Biała. Cyrk na wozie. Od 7 do 11 października. Plac przy ulicy Warszawskiej 183. Obok Merkury Market. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Trafik.
9: Poranny szczyt za nami, to uważajcie na remonty w centrum miasta, zwłaszcza w okolicach Ronda Marii Koterskiej i przy ulicy Piotra Skargi. Na pocieszenie, te remonty zakończą się już na dniach. W połowie października zakończy się też długo wyczekiwany remont ulicy Piastowskiej. Trwa on już blisko 2 lata. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie zaakceptował jesieni, to mam dla niego miłą niespodziankę. W Bielsku-Białej dzisiaj dużo słońca, sucho i przede wszystkim ciepło. Maksymalnie na termometrach około 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, więc warunki chociażby na spacer będą naprawdę doskonałe. To jeden z tych jesiennych dni, kiedy jesienną kurtkę możecie zostawić w szafie i nie przejmować się. Krótko mówiąc, październik nas rozpieszcza, więc skorzystajcie, naprawdę warto.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
9: Ola Wasilewska. Skoro piątek, to zaczynamy od propozycji na weekend. Po raz czwarty rusza Bielsko-Biała Gaming Festival. To największe tego typu wydarzenie na Podbeskidziu, mówi organizator imprezy Tomasz Kowalik.
10: To oczywiście strefa retro, potężna strefa sim racingu, bo to będą symulatory statyczne i dynamiczne, gry planszowe, potężna wypożyczalnia gier planszowych, gdzie również będzie można spędzić dużo dobrego czasu, sporo turniejów również w tym obszarze.
9: A to tylko część atrakcji zaplanowanych na ten weekend. Po więcej szczegółów odsyłam Was na stronę wydarzenia. A skoro mówimy o liczbach i algorytmach, to nie mogłam przejść obojętnie obok rekordu dolnośląskiej policji. We wrześniu w ich szeregi wstąpiło 150 nowych funkcjonariuszy, a w całym roku już ponad 500 osób. Policja nadal prowadzi rekrutację, a najbliższy termin przyjęć to 30 grudnia. Natomiast miesiąc wcześniej zakończy się zbieranie opinii mieszkańców Bielska-Białej na temat zjawisk pogodowych i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. Więcej o tym już za godzinę.
11: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
12: Sorry. Tego prawie nikt się nie spodziewał. Tego też. Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych.
13: Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
12: Program ceny paliw niżej ma obowiązywać już od weekendu i aż do końca roku, a rozporządzenie jest już w dzienniku ustaw. Policja szuka sprawcy potrącenia policjanta. Do zdarzenia doszło podczas kontroli drogowej na Lubelszczyźnie. Kierujący hulajnogą elektryczną nie zatrzymał się do kontroli, przewrócił się i uciekł. Ranny policjant trafił do szpitala. Przyglądamy się sprawie, może już podjąłem decyzję. Tak o stałej bazie amerykańskich żołnierzy w Polsce mówi Donald Trump. A Erling Haaland pozwał linie lotnicze. To za bezprawne wykorzystanie jego wizerunku podczas mundialu. Norweski przewoźnik opublikował fotomontaż samolotu z kucykiem, charakterystyczną fryzurą piłkarza.
11: Oj, brzydko, trademarki trzeba szanować.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Znaczy, czuć piątek po tym, że nie włączyłem ci mikrofonu.
12: No, czuć.
11: Fajnie, że jest piątek, cieszymy się z niego i za chwilę będą też niespodzianki z racji piątku.
12: No, czuję, nawet nosem niespodzianki.
11: Ej, ja się umyłem, dobra?

0: Neptunika, What If w Meloradio, 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Ziomeczki, wracam do was z naszą zabawą, w której macie do zgarnięcia dwa podwójne zaproszenia na film Lalka do sieci King Helios. Za chwilę o tym pogadamy, ale najpierw chciałem się dowiedzieć, jaka jest w ogóle ta nowa lalka. I o tym też między innymi miałem okazję trochę poplotkować z panem Borysem Szycem.
1: Na pewno jest bliska oryginału, na pewno jest w takim dobrym tego słowa znaczeniu klasyczna. Klasyczny film, ale no... z wielkim, wielkim rozmachem, niezwykłym, i to była wielka przyjemność znaleźć się w tej wyselekcjonowanej obsadzie i spędzić sobie razem tam czas, no bo to była taka dla nas też genialna przygoda.
0: No i o to chodzi, tak to powinno wyglądać. A jeżeli chcielibyście się wybrać na lalkę do sieci King Helios, no to odpowiedzcie na moje pytanie. Gdzie byście zabrali Izabelę Łęcką, by ją poderwać i jej trochę zaimponować? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Do zgarnięcia dwa podwójne zaproszenia. Kto będzie kreatywny, kto będzie najlepszy, przekonamy się za moment. Naszego WhatsAppa szukajcie na meloradio.pl. Hej!

0: modelki wodarskie. Każdy twój ruch w Meloradio, 25 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo i przypominam, że walczymy o 2 podwójne zaproszenie na film Lalka do sieci King Helios. I moje pytanie konkursowe brzmiało: gdzie byście zabrali Izabelę Łęcką, by ją poderwać i jej trochę zaimponować? Rafał!
1: Izabelę bym na kebaba zabrał z sosem totkowym.
0: No super, pewnie by ją piekło 2 razy. Czekaj, co? Artur?
2: Myślę, że Izabeli Łęckiej najbardziej by zaimponowało, jakby mogła być i przyglądać się podcastowi Filipa Heizera z jego żoną.
0: No rozumiem, Artur. Rozumiem też, że masz takie możliwości, by się tam pojawić. I w związku z tym, panowie, gratuluję wam serdecznie, bo te zaproszenia są już wasze.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: skopiała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj

0: Tego dziś chcę.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
3: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
4: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
5: Do środy bombonierka Toffifee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Powiem wam, że uwielbiam tę nutę. Jest tak pozytywna, tak lekka. I mówi wbrew pozorom o mega ważnych rzeczach. I tego wam życzę. Kiss od Disney w Meloradiu. Czas na odrobinę nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No startujemy na grubo. 19 minut do godziny 11. Ladies and gentlemen, Bantiesto, istna legenda od 3 dekad grająca i serwująca naprawdę mocarne numery, które dbają o szereg genialnych imprez, powraca z nowym singlem. Trochę powiem tak, cofniemy się do roku mniej więcej 2005. No Tiesto już niejednokrotnie mówił o tym, że on chce wrócić do tego, jak to było kiedyś, że jemu te brzmienia pasowały. Chce poczuć ponownie ten klimat. No i ta obietnica została nam dowieziona nie tylko przez Prismatic, który macie w dobrym Melo, tak, słuchajcie uważnie dzisiaj Melo Radia po 22, ale też między innymi przez te nowe projekty. Hard to be around. No powiem tak, miałem okazję już usłyszeć i jest naprawdę grubo, także róbcie głośniej, bo nutka, istny sztos.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: jestem w dosyć niekonwencjonalnej sytuacji, bo dwóch facetów właśnie jest pod stołem emisyjnym i nie wiem do końca, co z tym zrobić. Są to nasi technicy, którzy dbają o to, żebyście zawsze mieli najlepiej brzmiące melo.
1: Co cicho?
0: Bardzo dziękuję za pomoc. Axwell, Bonny i Whatever Enters Yon, to jest Melo Radio. Słuchajcie, już niedługo, bo dosłownie minutę przed 11:00 najnowsze newsy.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Fast Boy Music Sounds w Melo Radio. Ci dwaj będą pięknie podkręcać tempo punktualnie o 11:00, kiedy jeszcze inni będą gadać.

0: czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Uwaga, Bielsko-Biała! Cyrk na Wozie. Od 7 do 11 października. Plac przy ulicy Warszawskiej 183. Obok Merkury Market. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na Wozie. Zapraszamy!

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Pogoda.
2: No i proszę, jesień potrafi być całkiem sympatyczna. W Bielsku-Białej dzisiaj dużo słońca, bez opadów i z temperaturą, która naprawdę może wielu z Was pozytywnie zaskoczyć. Dzisiaj termometry wskażą ponad 20 stopni Celsjusza, najwięcej 22 stopnie. Wiatr słaby, zatem kurtki nie będą Wam dzisiaj specjalnie potrzebne. Jeśli planujecie spacer, kawę na mieście albo po prostu trochę czasu na świeżym powietrzu, to pogoda doskonała, a taki ma być cały weekend.
1: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
2: Ola Wasilewska. Urząd Miejski w Bielsku-Białej udostępnił ankietę dotyczącą planu adaptacji miasta do zmian klimatu. Celem jest sprawdzenie świadomości skali problemu, mówi Przemysław Lubiński z Wydziału Ochrony Środowiska.
3: Miasta powyżej 20 tysięcy w naszym kraju mają obowiązek sporządzenia planu adaptacji do zmian klimatu. Z racji tego, że już taki posiadamy, to jesteśmy zobligowani do wykonania jego aktualizacji. Ta ankieta to jest taki element tego planu. Chcielibyśmy po prostu poznać, czy mieszkańcy mają świadomość zmian.
2: Mieszkańcy są również pytani o skutki zmian klimatycznych, jakie już zauważają. Ankietę możecie wypełnić online do końca listopada. A pozostając w temacie działań na rzecz ekologii, to wczoraj na Osiedlu Karpackim uroczyście otwarto pierwszą tężnię solankową w Bielsku-Białej. Nowa przestrzeń powstała w ramach współpracy samorządu oraz Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a jej budowa pochłonęła blisko 320 tysięcy złotych. Natomiast 10 milionów złotych jest do wydania w tegorocznej odsłonie budżetu obywatelskiego. Głosowanie startuje już w poniedziałek, a każdy bielszczanin może oddać maksymalnie 3 głosy.
4: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Wróci obowiązkowy pobór do wojska. Takiego scenariusza nie ukrywa Ministerstwo Obrony. To perspektywa najbliższych lat. Demografia jest nieubłagana i same zachęty to za mało, mówi wiceszef resortu Paweł Zalewski.
6: W ramach którego będziemy w sposób bardzo skondensowany w ciągu kilku miesięcy tworzyć program przeszkolenia.
5: Jednocześnie wojsko pracuje nad nowym systemem szkolenia dla rezerwy.
7: Ja nie chcę do wojska.
5: Nie musisz. Przynajmniej na razie. Ukraińska stolica sparaliżowana po nocnych atakach. Rosyjskie drony uderzyły w główne przeprawy przez Dniepr. Działa tylko jeden most. Kanclerz Niemiec z najgorszym wynikiem w historii sondażu Deutschland Trend. Tylko 10% badanych jest zadowolonych z pracy Friedricha Merca. 1000 kości sprzed 240 milionów lat. Tyle archeolodzy odkryli na stanowisku w Miedarach w województwie śląskim. To największy na świecie zbiór szczątków gadów sprzed ery dinozaurów.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Jaki jest twój ulubiony dinozaur, Marcin?
5: Taki, który nie gryzie.
4: A, to moim T-Rex, bo ma takie śmieszne łapki. Mówimy wszystkim siemanko, jeżeli jesteście dinozaurami, to jakby to też jest wszystko okej, nie? Fastboy Music Sounds, kiedy nie gadają, już gramy. Dobrze, że jesteście, mamy piątek.

Jakby coś z nimi nie róbcie pompek, bo są w to bardzo dobrzy. Offenbach i Sir Sailor 4 to the floor w Melo Radio, 16 minut po 11. Ja w trakcie Tomorrowland robimy z nim pompki i to był, znaczy fajnie było, ale no chłopaki mnie po prostu zniszczyli. Nieważne. Słuchajcie, dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio i tak pomyślałem sobie, weźmy trochę wyluzujmy, pośmiejemy się, poczilujmy i w ogóle i tak dalej. I mam do was pytanie. Kiedy piątek jest idealny? WhatsApp Meloradia, czekam na głosówki, nagrywajcie je na meloradio.pl. Tam macie bezpośredni odnośnik. Kiedy piątek jest idealny? Czekam na ultrafajowe głosówki. Niech słyszy cała Polska i dajmy sobie dużo uśmiechu, łakocie i witaminy.

0: Robin Schulz, Water Macy, Take It Slow w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo, 27 minut po 11, no jest przepięknie, no bo jest piątek, ale kiedy ten piątek jest idealny, to sprawdzam ze słuchaczami Melo Radia, na WhatsAppie między innymi prosiłem o głosówki. Alicja!
1: Z tej strony Alicja, siema. Kiedy teraz zmuszę cię, żebyś jechała na grzyby, chociaż ty bardzo nie chcesz.
0: Słuchaj, stary wie co mówi, będzie fajnie, kiedyś będziesz to doceniać. Łukasz?
2: Dzień dobry.
0: Siema.
2: Piątek jest sam w sobie idealny, tym bardziej, że tego dnia 90% Polski po prostu udaje, że rusza myszką.
0: Solidarnie udajemy, że ruszamy myszką. Brawo! Brawo, Polsko! Mamy piątek. Czekam na kolejne propozycje, kiedy piątek jest idealny. WhatsApp Meloradia. Gdzie jest?
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapiętego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej.

0: Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M, tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl, to się opłaca. Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
5: No, więcej na szkło ma zgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Naprawdę, jak dobrze, że wy nie słyszycie tego, co się dzieje poza anteną, bo byście pomyśleli, że jestem nienormalny. Co, Marcin?
1: No ja tak czasem myślę.
0: No i to jest też fajne i to też jest jakby okej i buja, no.
1: Ale ja też jestem nienormalny, ha, ha, ha.
0: No i dlatego pracujemy w radiu, a wy nas słuchacie. Smolasty i trips, duże oczy to za nami. Na duże oczy można wiele rzeczy załatwić, ale też trzeba się postarać i tego nie nadużywać. Dzisiaj sprawdzamy, kiedy piątek jest idealny. Seba ma pewien pomysł, halo?
2: Siemanko!
0: Yo!
2: Piątek, piąteczek, piątunio jest najlepszy wtedy, kiedy zaczyna się w poniedziałek, a kończy w niedziela. Pozdrowienia. Nie od Sosenki z Katowic.
0: Można powiedzieć, że to takie załamanie czasoprzestrzeni. Czy to coś złego? Broń Boże, to jest bardzo dobry pomysł, tego wam życzę. I cały czas pytam o to. Kiedy piątek jest idealny? Czekam na głosówki, które możecie nagrywać na WhatsAppie. A nasz WhatsApp jest gdzie?
3: Hej, tu

0: to dla tych, którzy są bardzo zmęczeni po całym tygodniu. Gnarly i Wasted w Meloradiu, 9 minut do 12. Panie Marcinie, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, no słucham.
0: Co pan w newsach ma?
1: A ja przynoszę pieniądze od rządu.
0: O, proszę pana!
1: Dowiecie się na co.
0: O.
1: Bo nie dla wszystkich.
0: No jak zwykle po prostu, no nic nie dadzą.
2: A już o 12 zagramy.
0: Gordo Renizone Valti, Loco Loco. Contigo. Tak, ja mam piątek dzisiaj. Piątkowo zagram też to punktualnie o 12.

0: 10 lat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
13: Uwaga, Bielsko-Biała! Cyrk na wozie. Od 7 do 11 października. Plac przy ulicy Warszawskiej 183, obok Merkury Market. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
14: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
15: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
16: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Pogoda.
17: Październik dzisiaj zdecydowanie nas rozpieszcza. W Bielsku-Białej słonecznie, sucho i ciepło. Temperatura maksymalnie wzrośnie do około 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, deszczu nie powinniśmy się raczej spodziewać, więc na spokojnie możemy planować dzień bez parasola. Jednym słowem, korzystajmy, bo weekend zapowiada się równie słonecznie. Jesień jeszcze nie powiedziała nam ostatniego słowa, ale w najbliższych dniach zdecydowanie da nam trochę od siebie odpocząć. Oby tak dalej.
18: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
17: Ola Wasilewska. Pamiętacie modę na flashmoby? Ta powraca i to z przytupem. Tym razem setki tysięcy rąk będą uciskać klatki piersiowe w tym samym momencie. Przed nami ogólnopolska akcja bicia rekordów pierwszej pomocy organizowana przez Fundację WOŚP. Odbędzie się 16 października w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Do wydarzenia szykuje się pszczyna, bo jak mówi Marta Skorupka-Wuzik, szefowa pszczyńskiego sztabu WOŚP-u, praktyka pomaga się przełamać.
18: Głównym takim celem, który założyła sobie też Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to jest promowanie nie tylko nauki pierwszej pomocy, ale także uświadamianie, jak ważna jest szybka reakcja w momencie takiego ciężkiego zdarzenia.
17: Dołączyć może każdy. A już we wtorek kolejny ważny dzień dla młodzieży z Pszczyny i okolic, czyli wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Pszczyńskiego. Uczniowie wybiorą swoich przedstawicieli na pierwszą kadencję. Natomiast w poniedziałek mieszkańcy Bielska-Białej będą mogli głosować na projekty przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. W tym roku znaczna część z nich dotyczy infrastruktury rowerowej.
19: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
20: Garaże, przejścia podziemne czy stacje metra będą do końca roku oznaczone jako miejsca schronienia. To ponad 80 tysięcy lokalizacji. Jednak wiele zależeć będzie od tego, czy ktoś nas tam w ogóle wpuści, przyznaje wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
21: Strażacy pokazują również, które obiekty są dostępne przez cały czas, a które ewentualnie są czasowo dostępne.
20: Miejsca schronienia mają być udostępnione w momencie włączenia syren alarmowych. Kierowca elektrycznego jednośladu, który potrącił policjanta, został zatrzymany. Do zdarzenia doszło wczoraj na Lubelszczyźnie. Mężczyzna nie chciał zatrzymać się do kontroli. Znów będzie można dostać pieniądze na przydomowe magazyny energii. 20 października ruszy nabór wniosków, ogłosiło Ministerstwo Klimatu. Polacy nie chcą zakładać firm. Takie plany ma tylko 3% z nas, pisze o tym Puls Biznesu.
19: Coś bym powiedział, ale w sumie nie bardzo wiem co.
20: Może byś firmę założyła, nie tak tylko mówisz.
19: Nie, ja dziękuję.
22: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Kiedyś to była taka grupa raperów, która się nazywała Firma. Mam nadzieję, że to jeszcze pamiętacie. Nie będę cytował, bo to trochę mi nie wypada o tej porze. Ja jestem Adi, mówię wszystkim siemanko, loko loko, zaczynamy. I najważniejsze, wszyscy razem powtarzamy, kiedy inni gadają, my już gramy. No, teraz wy?
20: Kiedy inni gadają, my już gramy.
19: Tak? No, i proszę to potraktować jako motto, można sobie wytatuować.

0: Swedish House Mafia, Luckily i Happiness is so sad. Melo Radio, 15 minut po 12. Piąteczek, piątunio, mamy to, udało się. No ale też od razu pytamy, kiedy ten piątek jest idealny, Paweł.
1: Piąteczek jest idealny, kiedy to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść.
0: Lepiej bym tego nie podsumował zdecydowanie. Julia?
2: Najlepszy piątek to taki, po którym zaczyna się urlop.
0: No to jest w ogóle on bez skitu, to jest najlepszy piątek. Ale może wy macie jakieś inne zdanie w tej materii, jestem mega ciekawy. Dajcie znać o tym na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl.
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Paraiso i Lost Frequencies. Mary Rose i 28 minut po 12. To kiedy ten piątek jest idealny? WhatsApp Meloradia i Timi.
1: Najlepszy piątek to jest taki, po którym się go nie będzie pamiętać.
0: Znaczy powiem tak, wiem o co chodzi i ja nie wiem do końca, czy to jest taka super, ultra, mega, hiper odpowiedź. Z wiekiem mam wrażenie, że to się trochę zmienia. Ale chociaż, czy ja wiem. Magic System, Magic in the Air. Odrobina magii jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja.
4: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
5: i mocno podkręcone tempo.
6: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
4: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Autopromocja. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Skąd do szkoły wziąć? Coś na mózg i ząb. Kto pomoże tu?
10: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/

0: 9,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Uwaga, Bielsko-Biała! Cyrk na wozie. Od 7 do 11 października. Plac przy ulicy Warszawskiej 183. Obok Mercury Market. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Filipek, Nel i będzie jaśniej w Meloradio. 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio i też to jest dobra chwila na to, by przypomnieć wam, że możecie ten piątek spędzić bardzo fajnie, bo możecie zgarnąć siano 500 zł w ramach szybkiej kasy. Nie czekajcie, tylko ej, zróbcie to od razu. Jeżeli akurat gdzieś tam macie, nie wiem, laptopa, nie wiem, smartfona gdzieś pod ręką, na pewno rolki przeglądacie, no ja was znam przecież, no. Chyba, że jedziecie autem, to niech to zaczeka, ale generalnie wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie, na co byście to wydali. A dzisiaj jeszcze do was zadzwonimy z dobrym info.

0: Silva Bumpa, On Tonight i 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i dobrze, że podkręcamy, bo jest piątek i ja aż z wrażenia powoli tracę głos. Czekajcie. Teraz lepiej. Ze mną Ula Harciarek, siemanko.
1: Cześć, tak, piątek, w końcu.
0: Czekałaś?
1: No oczywiście.
0: A co będziesz robiła w weekend?
1: Będę się bawić.
0: Będę się bawić? Dobrze, tak? Bardzo dobrze. A
1: będę się bawić, a w newsach między innymi o bardzo ważnym meczu.
0: Bardzo ważny mecz. Koniecznie zostańcie z Melo. A już o 13 zagramy Toby Romeo Fly High, czyli prawdziwy odlot. Żeby ten odlot był naprawdę fajny, to ten numer usłyszycie o 13, a wtedy przywitam Was na pokładzie Melo Radio Airbus.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Uwaga, Bielsko-Biała! Cyrk na wozie. Od 7 do 11 października. Plac przy ulicy Warszawskiej 183. Obok Mercury Market. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszam. Zapraszamy po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
10: Dokładnie minuta do godziny 13. Newsy Meloradia są. Jest też Ula Harciarek.
11: To sonny dzień dla kadry Jana Urbana. Piłkarska reprezentacja zagra wieczorem z Rumunią w dywizji B Ligi Narodów, mówi pomocnik Wiktor Nowak.
12: Cel jaki jest ten mecz, no to tylko żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
11: Mecz na Stadionie Narodowym o 20:45, a w związku z meczem biało-czerwonych będą utrudnienia w Warszawie. Ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Obrońcy praw zwierząt będą protestować, nie zgadzają się z proponowanymi rozmiarami kojców dla psów. Protest w niedzielę o 13:00 przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie. Polacy w związkach niechętnie podejmują wspólne decyzje finansowe. Robi to mniej niż połowa, wynika z badania Banku Santander. 39% ukrywa wydatki przed drugą połówką.
10: Ale brzydko. No. No, naprawdę, słuchajcie, nie robi się tak. Trzeba czasem powiedzieć, że się kupiło coś fajnego. Na przykład motocykl.
13: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Ja wiem, że drugi raz o tym jednoślacie wspomniałem, przepraszam, no po prostu ładna pogoda jest i dzisiaj mam zamiar z tego skorzystać. A przy okazji jestem Adi i zapraszam serdecznie do 14, bo kiedy inni gadają, my już gramy. O! Tobi Romeo i Fly High na początek.

Thomas Gray, Use Ray Heaven w Melo Radio. 15 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i tylko przypomnę, że akurat jeżeli planujecie dzisiaj po 22 jakoś mocno szaleć, to my chętnie do tego dołączymy, bo zaferujemy wam totalny sztos w postaci dobrego Melo, także szykujcie się na ultra, mega, hiperfajowskie spotkania z muzą, która no na pewno was zaczaruje. A że lubicie imprezowanie, o czym doskonale wiem, no to warto sobie odpalić, zwłaszcza że podczas dobrego Melo spotkacie się też m.in. z Robinem Schulzem. Headlights, pamiętajcie o tym, żeby światła w samochodzie mieć zawsze włączone.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Armin van Buuren, Sasha i Everlasting w Melo Radio. 27 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo. Z Arminem też się usłyszycie w dobrym Melo, a ja w tej godzinie przygotowałem dla was jeszcze m.in. Lioxa, a będzie też m.in. Liwka, no i David Guetta i Sia. Najważniejsza ich współpraca moim zdaniem, czyli Titanium. No uwielbiam tę nutę i chyba mogę powiedzieć, że to jest no śmiało jeden z największych przebojów.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompetatyń, który rosł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
4: Nie masz żadnych

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Drodzy klienci Lewiatan, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Uwaga, Bielsko-Biała, cyrk na wozie. Od 7 do 11 października, plac przy ulicy Warszawy.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air. Melora.

No jak grać, to przede wszystkim tak, żeby człowiek od razu złapał trochę radochy na twarzy. Calvin Harris, Florence Welch i Sweet Nothing. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dobrze trafiliście. I raz jeszcze o tym przypomnę, bo to jest ważne i przede wszystkim chodzi o to, żebyście mogli na tym skorzystać. Guys! 500 zł dzisiaj do zdobycia. Tylko za to, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napiszecie, na co byście te pieniądze wydali. Zgłaszajcie się, bo dzisiaj zadzwonimy do kogoś z was. Przekażemy dobre informacje. No i przede wszystkim wy sobie będziecie mogli to wydać właśnie na to, na co chcecie. Ale też doradzę, że im bardziej szalony pomysł, tym lepiej. Więc naprawdę eksperymentujcie, bądźcie kreatywni. Inaczej, nie ograniczajcie się, a wiem, że stać was na wiele pod tym kątem.

0: James Hype i Confession w Meloradio, 8 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo. A w studiu Freak Fighty, Iga, Mikołaj. Poczekaj, bo znowu
1: No właśnie, dziękuję.
0: Musimy w ogóle porozmawiać z kimś, kto odpowiada za ten stół, żeby ten mikrofon był od razu do góry.
1: Zobacz. Albo musimy porozmawiać z kimś, kto go opuszcza na dół bez przerwy.
0: Znaczy to samo się robi przecież.
1: To samo się robi.
0: No tak.
1: Samo się zrobiło.
0: Słuchaj, znasz się na tym tak samo dobrze jak ja, więc mi tu nie... Dziękuję.
2: A już o 14 zagramy
1: Fire, Shimza. Ja nigdy wcześniej nie widziałem, żeby się samo opuściło.
0: No bo nie byłeś tu o godzinie 10.
3: Rodzice, nie kłóćcie się.
0: Stary, zapraszam cię w poniedziałek o 10, zobaczysz.
1: Ja to zgłoszę jako buga. Mam teraz doświadczenie w becie.

Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
14: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
15: i mocno podkręcone tempo.
16: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
14: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
13: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
12: Autopromocja.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Ceny paliw w dół w weekend i poniedziałek. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, 98 7,59, a diesel 7,88. Będzie dofinansowanie na przydomowe magazyny energii. Nowy program ogłosiła minister klimatu i środowiska. Program wystartuje 20 października, ale będziemy refinansować wydatki poniesione także wstecz, mówi Paulina Henik-Kloska.
3: Mamy, co bardzo ważne na ten program, 1 mld zł, więc wielu obywateli będzie mogło z niego skorzystać.
2: Maksymalne wsparcie to 19 tysięcy złotych. Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Tenisistka przegrała Szczeszką Nikolą Bartnukową. Polacy nie chcą zakładać swoich firm. Na własny biznes w ciągu najbliższych 3 lat planuje postawić tylko 3% pytanych.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mamy piątek, słuchajcie, wreszcie, dzisiaj się wydarzy tak dużo rzeczy, że ja nie wiem od czego zacząć.
2: No właśnie, to będzie taki piątek, po którym myślę, że docenimy ten weekend, bo będzie się działo naprawdę, naprawdę dużo, więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami do samego końca.
1: I dlatego, że będzie się działo tak dużo, to zaczynamy tę godzinę od pojedynku płci. Już za moment, już za chwilę.
2: Za chwilę przypomnimy reguły, szczegóły i gdzie dzwonić.
1: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Lizo, weekend, my już czujemy weekend doskonale w kościach, a teraz was zapraszamy do pojedynku płci. Panie, panowie, dzwońcie do nas do studia. 321-321-777.
1: Zasady pojedynku płci są nowe, więc przypomnimy je od razu, że panie będą wcielały się w rolę panów, a panowie w rolę pań i będą reagować na przedstawiony przez nas scenariusz tak, jakby zareagowała właśnie według nich ta druga płeć.
0: 321-321-777. Czekamy na wasze telefony. Panie, panowie, dzwońcie. Dzisiaj wyjątkowo bawimy się w pojedynek płci. O godzinie 14, bo mamy dużo atrakcji przygotowanych.

0: What if Neptunika, pojedynek płci, tak się nazywa nasza zabawa dzisiaj wyjątkowo o godzinie 14.
1: Tak jest i szukamy teraz dżentelmena, który podejmie to nasze wyzwanie, by wcielić się w kobietę i zareagować na przedstawiony przez nas scenariusz. 321-321-777 to jest numer, pod który dzwonicie.

0: chodź ze mną.
1: Dobra, 18 po 14.
2: Pojedynek płci.
1: Wow, mamy dzisiaj fajną scenkę przygotowaną z Mikołajem.
0: Bardzo na czasie.
1: Sylwia Mateusz z nami, cześć.
0: Cześć.
3: Cześć.
1: Słuchajcie, cześć, wcielicie się w siebie nawzajem, że tak powiem.
0: No, można to tak ująć. Sylwia, ty wejdziesz w buty mężczyzny, Mateusz, ty przyodziejesz przebranie kobiety i będziecie reagować na sytuację, którą już teraz wam przedstawimy. I wsłuchajcie się uważnie, ponieważ mówiliśmy, że to jest na czasie. I sytuacja dzisiaj to przegrany mecz reprezentacji Polski.
1: Sylwia, proszę, panie przodem, jak by według ciebie zareagował mężczyzna na przegrany mecz Polski?
3: Nie wierzę. Aczkolwiek wierzę, dobra, stało się. Kochanie, wiesz co, zapraszam cię na kolację, musimy odreagować. Lepsze winko i w ogóle, bo w sumie to wierzyłem, ale nie do końca. Nie udało się? Nie, trudno. Będzie kolacja, a później pomyślimy. Także zapraszam.
1: Ja to kupuję, Mikołaj.
0: Tak, pierwsza część była mega realistyczna. Druga z odreagowaniem przy kolacji, no widzę to też.
1: Mateusz.
0: Ja bym tak nie zareagował, ale widzę, że istnieje taki facet.
1: Ty jesteś singlem. Jak zareagowałby Mateusz, zareagowałaby dziewczyna?
4: A nie mówiłam, starali się jak nigdy, a wyszło jak zawsze.
0: A nie mówiłam, to jest słowo klucz.
1: I co, i że już?
0: Jak dla mnie to powiedział wszystko, dosłownie tak jak powiedziałaby to kobieta. Zwłaszcza, a nie mówiłam.
1: Moim zdaniem, szczerze, wygrywa Sylwia. Czy zgadzamy się z tym?
0: Jury zgadza się, jednogłośnie. Sylwia, brawo!
3: Dzięki.
1: Ale Mati... też nieźle.
0: Bardzo realistycznie, aż miałem ochotę wyjść z domu.
2: Pojedynek płci. Freak Fight.
1: A to nie byłoby tak, że po prostu byś rzucił klapkiem w telewizor?
0: Nie, wiesz co, ja już się poddałem.

0: Sexy Magic Mellow Radio, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie.
1: Ale magia, jeżeli chodzi o muzykę, to jeszcze będzie się działa w tej godzinie Freak Fight'u, ponieważ będziemy mieli dla was coś zupełnie nowego.
0: Jak co piątek, także nadstawcie uszu i już za moment wam to gramy.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: by się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Uwaga, Bielsko-Biała. Cyrk na wodzie. Od 7 do 11 października. Plac przy ulicy Warszawskiej 183. Obok Merkury Market. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
7: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland.
8: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

80 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.

0: nasze ulubione modelki, Włodarski, chyba że z tobą, tak się podkręca tempo we Freakfajcie. Co piątek gramy wam nowości. Dzisiaj ziomek, który jest absolutnym mistrzem, wrócił właśnie z trasy koncertowej. Był w Chinach, był w Japonii, był w Europie. Kaszmir.
1: Kaszmir i ma dzisiaj dla nas numer, który wyczytałem w internecie, że gdzieś tam podobno zmieścił w jakimś swoim secie w Palladium i ludzie czekają na więcej właśnie z tego seta. No to my mamy ten pierwszy utwór, który... No tak jesiennie nawet brzmi.
0: No ale nadal jest podkręcone tempo. No
1: oczywiście, Bonfire to nowy Kaszmir w Melo Radio we Freakfajcie.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: już o 15 zagramy.
1: No i tak wam właśnie zagramy punktualnie o godzinie 15.
2: Nie mogliśmy wejść do studia, ja to powiem.

0: Dawaj Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Cześć, tu Baza!
13: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
14: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
15: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Uwaga, Bielsko-Biała. Cyrk na wozie. Od 7 do 11 października. Plac przy ulicy Warszawskiej 183. Obok Merkury Market. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
5: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
6: Ula Harciarek on the mic.
7: Poznań, Wrocław lub Bydgoszcz, to tam mogłyby powstać stałe bazy amerykańskich wojsk. Wszystko wskazuje na to, że będzie to zachodnia Polska. Dziewczyny nie badają piersi. Jak wynika z danych Eurostatu, Polska jest wśród państw o najniższym odsetku badań w kierunku raka piersi. 33 tysiące nośników z muzyką nazistowską zabezpieczyła niemiecka policja. Przeszukanie odbyły się również w Polsce. Kosmos będą podbijać polscy naukowcy. Politechnika Śląska chce rozwijać współpracę z NASA. Mówi menadżer misji kosmicznych Artur Chmielewski.
8: Bo są mądrzy ludzie, bo są studenci. Właśnie o Księżycu, jak budować bazę, żeby zrobić drogi, łaziki, drony.
7: Studenci mają też odbywać staże w NASA.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie udowodnimy wam, że chihuahua to nie pies.
5: No, wszystko co jest mniejsze od kota to chyba nie pies, nie?
6: Self-aware, tak zaczynamy.

0: Jonathan Bledka, Gips, Róż w Meloradiu, tak się podkręca tempo. Hajzerowie, to jest nasz ulubiony temat, ten związek jest...
1: Wjechał drugi odcinek.
0: I mamy dźwięk, w którym Bianka Hajzer mówi o swoich marzeniach. Posłuchajmy.
2: Ja mam męża, mam psa, ja bym się tylko chihuahuę. To jest moje marzenie. Nie miałam marzeń już, naprawdę wszystko już wyczerpałam. Już jestem szczęśliwa, jestem najszczęśliwszą osobą na świecie.
1: Fajnie mieć 20 lat i nie mieć już marzeń żadnych.
0: To jedno, ale drugie, wreszcie rozwiązała ten kłopot. Chihuahua to nie pies.
1: No tak, no bo psa już ma.
0: W sensie Hajzera?

0: 17 po 15.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: To jest ulubiony moment Mikołaja w ogóle w życiu.
2: Chcecie, to
0: pieniędzy.
2: Dostaniecie tak zwane kace oczywiście. 500 zł do wzięcia. Dzwonimy dzisiaj
0: do Moniki.
2: Do Moniki.
0: A Monika odebrała.
2: Super.
0: Cześć Monia, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Cześć.
0: Czy już zaczęłaś weekend?
3: Za jakieś pół godzinki.
0: O, to
2: idealnie
0: jest fantastyczne.
2: I perfekcyjnie wręcz się składa. Monika, byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co by ci się przydało 5 stówek od Melo?
3: No, zostałam z Piotkową 2 razy w tym roku, także mój mąż się śmieje, że jest to już moja druga etatowo praca. Tym razem Panieński na 18 osób dla mojej przyjaciółki. Łódź, Szczecinie, płyniemy, limuzyna. Och. I dobrze się bawimy, także przyda się.
2: No to płyniemy w Melo w takim razie, bo ten dźwięk oznacza, że 500 zł jest twoje.
3: Ale super, dzięki.

0: 4 to the floor, Offenbach. Jak ja lubię ten numer. Jak mi się to podoba, jak my gramy w Meloradio, jak my podkręcamy tempo idealnie na weekend. A jeszcze w tej godzinie?
1: No właśnie. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak was zachęcić, drodzy słuchacze, do tego, żeby z nami zostać. I słuchajcie, sensacja, rewelacja. Jeszcze w tej godzinie we Freak Fajcie będzie goła baba.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 zł.

Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.

najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Wodę, Wersow, trips nad wodę, trips. Chociaż nie wiem nawet, czy już cię o to prosić.
1: Zaraz będziemy rozmawiać nieuprzejmie o odpisaniu.
0: Okej, okay. Jest to moja ostatnia prośba, abyś odpisał na naszego DM-a i kończę ten temat. Już więcej nie proszę i nie każę, już wystarczy.
1: Tak. Teraz będziemy go ghostować. Coś przyszło, słyszałaś?
0: Tak? To może on. Nie gniewaj się, kochamy cię i tak. Słuchajcie, przeglądałam sobie internet wczoraj wieczorem i trafiłam na wywiad, filmik z kobietą, która ma dosyć ciekawe spostrzeżenia na temat otaczającego ją świata. Czy zechciałbyś posłuchać?
1: Proszę bardzo.
2: Chciałabym żyć w społeczeństwie, w którym ja pójdę nago przez ulicę jako młoda, atrakcyjna kobieta, która będzie
3: jak
2: podobać się mężczyznom.
3: Jak pójdziesz nago przez ulicę, dostaniesz mandat.
2: Tak, dokładnie. I żeby to, co mi będzie groziło, to właśnie będzie tylko i wyłącznie ten mandat. Mhm.
1: To jakieś takie społeczeństwo jakieś kosmiczne by musiało być. Takie, które na przykład nie obowiązuje biologia panująca na naszej planecie.
0: Znaczy, ja bym nie chciała oglądać nagich ludzi na ulicy, nie?
1: To swoją drogą. Chociaż no jest taki Krzysztof, który by chciał pod pręgierzem na przykład.

0: wcześniej w tym tygodniu. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj, 30 Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Rozkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego. Po reklamie.
2: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Co jest grane w Bielsku Białej?
4: Ola Wasilewska, cześć, witajcie. Zaczynamy od propozycji dla tych, którzy chcą lepiej poznać Bielsko-Białą. W sobotę możecie wybrać się na spacer kulturalny miejsca Bielska i Białej. To okazja, żeby posłuchać o historii miasta, ale też zajrzeć miejsca, które być może mijacie na co dzień, a niekoniecznie znacie ich historię. Spacer poprowadzi Jacek Kachel, więc możecie spodziewać się nie tylko dat i faktów, ale też ciekawostek związanych z miastem. Start o 10:00, udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. W ten weekend trwa też Bielsko-Biała Gaming Festival, już czwarta odsłona największej e-gamingowej imprezy na Podbeskidziu. Czeka tam na gamerów wiele atrakcji. A jeśli po ciężkim tygodniu wolicie jednak odpocząć z dala od ekranów, to w Książnicy Beskidzkiej czeka na Was Noc Bibliotek. W planach warsztaty, animacje i spotkanie z Jolą z Rancha, czyli z aktorką Elą Romanowską. Wstęp wolny, a więcej na stronie Książnicy.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Zbliża się 16:00, czas na newsy Meloradio.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: Ceny paliw spadną i to już od północy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
8: Pakiet tak funkcjonuje, że ceny będą zmieniane każdej nocy, o północy, na każdy kolejny dzień.
7: Pakiet nie obejmuje autogazu. Tysiące osób manifestuje w Hiszpanii, domagają się zwiększenia praw najemców mieszkań. Chodzi m.in. o zwiększenie ochrony przed eksmisjami. Co 10 Polak negatywnie ocenia sytuację w swojej pracy, wynika z badania CBOS. Częściej pytani obawiają się zwolnienia. Znamy szczegóły trzeciej edycji Top Guna, zdradził je Tom Cruise. Będzie Maverick, będą myśliwce, no i będzie fajnie. I to tyle. Daty premiery nie ujawnił.
5: No to fajnie, że to będzie fajnie.
6: A wiecie, że w oryginale można wyciąć cały wątek romantyczny i to nie wpływa na fabułę filmu?
5: A wiedziałam o tym.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Moim zdaniem on chciał być z Icemanem po prostu.
5: 16:00, Freak Fight. Naszym dzisiejszym gościem będzie znany... No właśnie, czy to dziennikarz jeszcze?
6: Czy to może już influencer? Sprawdzimy
5: Damian
6: to.
5: Damian Glinka. To za moment.
10: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Mozzie Man, Underneath the Blue. Słuchajcie, naszym wyjątkowym gościem dzisiaj we Freak Fight jest Damian Glinka. Siemanko.
1: Siemano.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: Ty teraz masz nową erę Damiana Glinki. Opowiadaj o tym.
2: To jest nowa era, nowa praca. Słuchajcie, udało mi się znaleźć pracę. Pracę u Bagiego, będę pracował w Dropsach, będę robił wywiady. I moje bezrobocie trwało 2 tygodnie.
0: Wow.
2: I chcecie wiedzieć, co robiłem
0: tak.
2: na bezrobociu?
0: Tak.
2: Nic nie robiłem, bo
0: kłamiesz.
2: Po prostu... Naprawdę, nic nie robiłem. Po prostu siedziałem i nic nie robiłem.
0: No, ale
2: naprawdę.
0: No, w sensie, nie wiem, leżałeś, oglądałeś
2: seriale. No nie wiem, no to właśnie to podciągam pod nic, że oglądałem telewizję, gdzieś tam chodziłem sobie na jakieś obiady, nic nie robiłem, po prostu nie miałem żadnych obowiązków. Wstawałem i po prostu wszystko toczyło się tak, jak po prostu świat chciał.
0: A ja mam pytanie jeszcze a propos twojej jakby poprzedniej pracy. Mhm. Jak ty to osiągnąłeś jako dziennikarz, że mogłeś wrzucać rolki do siebie na profil, nie musząc na przykład robić współtworzonych postów. Mnie to mega interesuje.
2: Słuchaj, historia była taka, że ja zaproponowałem, że jeżeli ja zbuduję sobie swoją markę osobistą, to za moją marką osobistą pociągnie się serwis. Ja im to wytłumaczyłem, przedstawiłem i oni stwierdzili, okej, zaryzykujmy, więc dlatego, ale tak, to był taki wyjątek, bo w branży raczej jest tak, że to trzeba było dawać na media społecznościowe redakcji, a ja zrobiłem to inaczej. No i udało się, nie? Uważam, że bardzo, bardzo skuteczna sytuacja. Bo czasem, żeby mieć więcej, trzeba na chwilę coś oddać, żeby później odzyskać. Ale cytat.
0: To będzie cytowane w szkołach normalnie.
2: W podręcznikach, że w 2026 w Melo Radio Damian Glinka coś takiego powiedział.
0: Do rozmowy wracamy już za moment. Majo Maj, Chris Cross, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie.

0: Cooler Than Me to Lucky Luke w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight. A dzisiaj we Freak Fight Damian Glinka jest naszym gościem. Siemanko, jeszcze raz.
1: Ekstra, mega się cieszę, że tu jestem i że mogę z wami być.
2: Super, to zróbmy czek telefonu, bo ty lubisz takie kontrowersyjne różne sprawy.
0: No właśnie, tak. Wcześniej to ty odkrywałeś tajemnice innych ludzi, ale teraz jesteś po drugiej stronie barykady, więc przyszło kolej na ciebie.
1: No to co czekujemy?
2: Zaczynamy od grubasa.
1: Czyli co? Co to jest?
2: Twoja ostatnia... Ostatnie wyszukiwanie na pomarańczowej platformie.
1: Ciebie szukałem.
2: A znalazłeś?
1: Niestety nie było ciebie i wyłączyłem.
2: Okej. Okay. Twoja ostatnia notatka.
1: Dobra, uwaga.
2: Ale bez ściemy.
1: Pisałem do Andziax, żeby umówić się z nią na wywiad.
2: Aha,
1: żeby
2: taką
1: ona była pierwszą
2: roboczą.
1: Osobą, tak. Żeby ona była pierwszą osobą, z którą porozmawiam w nowej pracy. I napisałem do niej naprawdę elaborat.
2: Ojej.
1: Elaborat. Na razie wyświetliła, nie odpisała.
2: Najgorszej.
0: Dobra, a propos wyświetlania i nieodpisywania. Mhm. Ostatni SMS, który wysłałeś, albo który do ciebie dotarł?
1: Jakieś tutaj niepokojące historie. Informujemy o naruszeniu ochrony danych osobowych. Informacja to z państwa. Państwowe.
2: Państwowe.
1: Bo ja nie używam SMS-ów, to może na Instagramie do kogo?
2: DM.
1: Dziewczyna z Kiss FM do mnie napisała super.
0: No i super.
2: No i super. I ostatnie.
1: Bo ja pomyliłem grupy? coś tak, tak. Z Kiss FM napisała, że super. No to super.
2: No to super.
1: Tak,
2: i super, ostatni to super. No. Tytuł przelewu.
1: No pewnie... Jezu.
2: Może jakiś śmieszny jest.
1: Czekaj, odjedź z tą kamerą.
2: Może jakiś śmieszny masz tytuł,
1: Zaubera.
2: Okej. Okay. Spodziewałam
0: Czego się
2: jakiś...
0: spodziewałaś właśnie?
2: No nie wiem.
1: A ty jaki masz?
2: Dobra. No. Sprawdzam. Uwaga.
1: I czego szukałaś na pomarańczowej?
2: Ale tu, przepraszam bardzo, ty przyszedłeś na wywiad chyba,
1: no tak?
2: Tak,
1: ale wiesz, fajna jest taka rozmowa, nie?
2: Rozmowa.
1: Ja uważam, że świat
0: trzeba
1: się
0: rozmawiać,
1: zmienia. Te wywiady już nie są modne. Modna jest rozmowa. No właśnie, dlatego
2: mój ostatni
1: teraz...
2: za zupę.
1: O, też basic.
2: Basic. A ty?
0: Ja mówię, nie, to za OC ostatnio zapłaciłem.
2: To drogo.
1: Ciekawe, za co ludzie mają tam.
2: No właśnie, to jest w ogóle dobry temat.
1: Słyszycie
2: może...
1: nas?
2: Na podcast.
1: Weźcie coś napiszcie na Meloradio. Co tam? Jaki mieliście ostatni tytuł przelewu?
2: WhatsApp Meloradio, czekamy na głosówki,
1: czekamy
2: od was.
1: Dawajcie.
2: Damian będzie słuchał każdej jednej.
1: Tak.
2: Słowo się rzekło, do rozmowy wracamy za moment.

0: Metzner, cały blok. Naszym dzisiejszym gościem jest Damian Glinka. Tobie się chyba podoba ten kawałek.
1: Bardzo mi się podoba. Ja się nawet zapytałem, a co to? I mi powiedzieli, co to. Ja teraz będę sobie słuchał i za każdym razem, jak będę tego słuchał, będę myślał o was, o Melo Radio, czyli o was, prowadzących oraz o słuchaczach.
0: A jakie to jest miłe, a propos słuchaczy.
2: Tak, mamy od was wiadomości, jakie macie przelewy ciekawe w swoich telefonach.
0: Proszę.
3: Mój ostatni przelew jest od żony, która wysyłała mi kasę na zakupy i tytuł przelewu brzmi, uwaga, cytuję, kup jeszcze kisiel.
0: Na co mu ten kisiel?
1: Elegancko. Kisiel, potrzebna rzecz. W każdym domu musi być. Może chcą zrobić walkę w kiślu. Może chce się w kiślu bić żona.
0: Wiadomo. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy.
1: Dopytaj, ile tego?
0: No właśnie.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Katowiczu. Weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie

0: Dobniszki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Uwaga, Bielsko-Biała! Cyrk na wozie. Od 7 do 11 października. Plac przy ulicy Warszawskiej 183. Obok Merkury Market. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Teraz. Weszło na scenę. Ale FWNW. Bo my się w ogóle już musimy zaraz pożegnać, ale nim się pożegnamy, to Damian zadał wam pytanie. Czy ty pamiętasz, jakie pytanie słuchaczom zadałeś?
1: Zadałem pytanie słuchaczom.
0: O przelewy.
1: Przelewowe, tak. Jakie przelewy? Jakie przelewy? Jakie tytuły przelewów macie?
0: I jest głosówka.
2: Siema, siema. No ja na przelewie napisałem pizza dla czworga. Jak kolesiu wyjadowałem kasę, to prawda coś innego, ale tak mnie poniosło. Bo podobno teraz urzędy się gdzieś tam czepiają tych skarbowych, różnych tematów historii i różnych dziwnych nazw, nie?
3: Czekaj, za co on płacił w takim
0: właśnie
3: razie?
1: To jest slogan, to jest slogan. To jest slogan, za coś bardzo niefajnego płacił. Mamy bardzo fajnych i bardzo niegrzecznych słuchaczy w Meloradio i właśnie takich najbardziej lubię. Trochę mi szkoda, że muszę już iść, no, ale kiedyś jeszcze do was wpadnę. Naprawdę jesteście super, miłego popołudnia wam życzę.
0: Tobie też wpadę w nas jak najczęściej. Buziaczek.
1: Dziękujemy bardzo, buziaczek.

0: Tiesto, Lay Low, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu.
1: A już o 17 zagramy.
2: Nasz ulubiony numer oczywiście.
0: Aha.
2: All the time.
0: I tak wam zagramy punktualnie o godzinie 17.

0: Dające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Hej, tu Ikea. Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie Ikea Bielsko-Biała w centrum handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty Ikea przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów Ikea Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na ikea.pl. Do zobaczenia w Ikea Bielsko-Biała.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Co jest grane w Bielsku Białej?
7: Ola Wasilewska, cześć, witajcie. A teraz mam coś dla tych, którzy planują weekend pochodzić po mieście i przy okazji wpaść na ciekawe wydarzenie w dość nieoczywistych miejscach. Od piątku do niedzieli trwa w Bielsku Białej wędrujący festiwal. Będzie muzyka, taniec, sztuka i wydarzenia w różnych punktach miasta, więc zgodnie z nazwą imprezy możecie wędrować z jednego miejsca do drugiego i odhaczać listę atrakcji po kolei. W programie m.in. wystawa Bjork, taniec na parkingu Sfery i rave na targowisku. A jeśli ktoś z Was woli jednak mocniejszy brzmienia, to w sobotę w klubie Rootboy zagrają chłopaki z Namor. Natomiast ci, którzy nie lubią tuptać na parkiecie, ale bez sportu żyć nie mogą, to powinni szykować się już na kolejny weekend. Czeka nas wtedy trzecie Grand Prix miasta Bielska-Białej w tenisie stołowym. Zapisy już trwają, ale możecie to też zrobić na miejscu w Dniu Zawodów. To już przyszły weekend w hali Bratków.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Zbliża się 17, czas na newsy Melo Radia.
9: Ula Harciarek on the mic.
10: Złota, piękna polska jesień za oknami, a w Tatrach na szczytach zima, ostrzega Przemysław Makarewicz z IMGW.
11: Zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy hali Gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
10: Na tatrzańskie szlaki warto wziąć kask, raki i czekan. Kierowcy ze Szczecina mogą sprawdzić, czy nie wpadł im mandat. Chodzi o brak opłaty za parkowanie. Miasto uruchomiło port Estrefa. Nie tylko na polskich stacjach jest drogo. W Wielkiej Brytanii średnia cena diesla jest rekordowo wysoka. Za litr trzeba zapłacić ponad 2 funty. Oktoberfest w Szczecinie. Tam rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Potrwa do końca weekendu.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fall. I tu mamy do Was pytanie, drodzy słuchacze. Czego nie mówić żonie, mężowi na literę J?
8: Oto jest bardzo trudna kwestia. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradio, oczywiście. Meloradio.pl.

0: Destiny, 12 minut po 17 w Meloradiu. Czego nie mówić żonie, mężowi na literę J? Czekamy na wasze głosówki na naszej stronie meloradio.pl. Tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa.
1: Najpierw jednak mamy kilka wiadomości tekstowych, na przykład od Marcina, który napisał: jedziesz.
0: Ale z czym?
1: Albo czym po prostu. Emilia napisała: jesz za dużo.
0: Nie, no,
1: no to już się związki rozpadły o czekotówki na przykład niektóre. Paweł napisał: jadę do kochanki.
0: Nie wypada, chyba że taki układ jest, nie?
1: A Ania, jakby miała jeszcze raz wybrać, to zastanowiłabym się dwa razy.
0: No dajcie spokój. Czego nie mówić żonie, mężowi na literę J? Co spowoduje rozwód? Dajcie znać. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. A może ty masz jakąś propozycję, Mikołaj?
1: Ja nie mam żony.
0: On tonight.

0: 18 po 17. Nasze pytanie dzisiaj brzmi...
1: Czego nie mówić do żony albo do męża na literę J?
0: Mamy na przykład głosówkę od Marii.
2: Myślę, że słowo, które najbardziej triggeruje, to jutro.
1: Jutro to jest fantastyczne słowo. Wszystko można odłożyć na to magiczne jutro. A jak jutro się nie uda, to zawsze jest jutro.
0: Kamil.
3: Jedzie od ciebie śledziem, tak jak od twojej siostry.
1: To już na 100% rozwód. Już pozew jedzie. Ale no, mogło być gorzej, posłuchaj, bo na przykład Kamil napisał: jesteś gorsza w łóżku niż twoja matka.
0: Okej, okay. Słuchajcie, wysoko jest
1: no,
0: dzisiaj.
1: No zdecydowanie nie mówimy tego do żony, to prawda, to prawda.
0: To może coś lżejszego? Nie, jednak nie, Piotr. Ja już, a ty?
1: No to chyba na każdym etapie związku nie powinno się tak mówić. No i mamy też Jacka. Jadę do matki. To grozi rozwodem.

0: My Place, Josh Baker. Dzisiejsze pytanie jest mega hardkorowe. Proszę.
1: Powiedzmy sobie szczerze. No więc mamy wiadomość na przykład od Darii.
0: Tak.
1: Jesteś jeszcze? No czasem tak wypada, a właściwie nie wypada.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
8: Uwaga, Bielsko-Biała! Cyrk na wozie. Od 7 do 11 października. Plac przy ulicy Warszawskiej 183. Obok Merkury Market. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
15: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego. Po reklamie.
16: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
17: Kurza.

0: Whatever turns you on w Meloradio. Axwell, piątek wreszcie. I nasze pytanie brzmiało, czego nie mówić żonie.
1: Albo mężowi, bo mamy wiadomość od dwóch słuchaczek.
0: Na literę
1: które...
0: P.
1: Tak, na literę J.
0: J, przepraszam.
1: Tak, tak, tak. Które mają takie propozycje. No jestem pewna, że to nie moje. Ale co?
0: No właśnie. Mm-hmm. Albo kto?
1: Albo. No i jestem już po wszystkim.
0: Ale po czym?
1: Po wszystkim.
0: Okej, okay. Jacek?
2: Jak zwykle wszystko psujesz.
0: Niemiło, Łukasz.
3: Jadłem lepszą zupę u mojej mamy, mniej słona była.
0: Ohohoho!
1: A jak zupa zasłona, to niebezpieczna sytuacja.

0: chciałam powiedzieć, że ja bardzo lubię oryginał tego numeru, więc się mega cieszę, że gramy taki remix w Meloradio.
1: Just a little bit.
0: Yeah.
2: To tak było, jak poznałem waszą matkę.
1: Just a little bit.
0: Cześć, Oluś.
2: Cześć. Za młodzi jesteś.
3: A ja jestem ten mor w tytule.
0: O. Czy możemy z tobą zostać na 30?
3: Możecie, nawet musicie, bo to jest polecenie służbowe.
0: O.
1: Niebezpiecznie.
3: W piątek o 18 tak nie fajnie, nie? Ale takie polecenia służbowe ja mogę mieć.
0: Ja też.
3: No to zostańcie i za chwilę zaczynamy 30.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Już po północy taniej zatankujecie, bo wchodzi pakiet CPN, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: To jest największy program wsparcia kierowców w całej Unii Europejskiej.
1: Na start benzyna będzie kosztować maksymalnie 6,73 zł, a diesel 7,88. Miód może podrożeć, bo zaczyna go brakować. Coraz więcej miodu sprowadzamy z Ameryki Południowej. Dużym wzięciem cieszy się zwłaszcza ten meksykański z półwyspu Yucatan. Hiszpański parlament odrzucił prawo zwiększające ochronę najemców. W kraju trwają obecnie wielotysięczne protesty, a na jutro zapowiadany jest strajk generalny. A przed nami ważny mecz piłkarskiej kadry. W Warszawie Polska podejmie Rumunię w dywizji B Ligi Narodów. Początek meczu o 20:45. Trzymamy kciuki niezmiennie.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: 30 najmocniejszych numerów. Yeah. Tu jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
0: No i mamy piątek, mamy godzinę 18, mamy szczęście, mamy radość, mamy
5: Mamy. Tak. Cieszymy się na weekend.
0: Słuchajcie, dziś gra mecz Polska kadra. Aha. Tak się tym interesuje, że nawet nie wiem z kim, bo średnio mnie to obchodzi.
6: No z Rumunią przecież Ula przed chwilą powiedziała w serwisie.
0: Ja Uli słuchałem, ale ja mam dobrą pamięć, ale krótką. Ula, przepraszam cię, wybaczysz mi?
6: Wow.
0: Kiwnęła głową, że tak.
5: Wybacza.
0: Więc muszę was zapytać, jakie są lepsze rzeczy do robienia niż oglądanie mecz naszej kadry? Co będziecie robić zamiast oglądać meczu?
6: Można liczyć na przykład
0: na
6: ptaki za oknem.
0: O 21?
6: No myślę, że to jest ciekawsze zajęcie niż oglądanie polskiej kadry.
0: To musisz mieć dobrą latarnię pod oknem.
6: Nie, właśnie, nawet jak nic nie widać, to jest ciekawsze.
0: Bo pod latarnią najciemniej. A ty, Iga?
5: Ja idę na randkę z chłopakiem.
0: Ale myślałem, że ze mną tak na mnie spojrzałeś.
5: Możesz dołączyć.
0: O, to oryginalna propozycja, nie ma sprawy. Nie wiem, co na to twój chłop, ale...
5: On jest zluzowany.
0: No i chill.
6: Ale chyba nie aż tak.
0: Że tak powiem, luźna guma. Minuta po 18, lecimy z 30. Melo, czas na miejsce 30. Mikołaj,
6: to
0: klasycznie.
6: To będzie My Place.
0: I Josh Baker.
6: Josh Baker, tak.
0: Iga 29.
5: Nasz ulubiony kawałek z Olkiem, Fire, bo my lubimy lato.
0: Ja kocham ten numer, nie lubię.
5: O, to przepraszam, nasz ukochany numer. No,
0: tak, kochamy go. Tak samo jak dziewczyny, która na 28. Modelki, każdy twój ruch. Czy myślicie, że to jest dobry tekst na podryw w klubie?
5: Tak.
0: Szczególnie ten ruch, jak telefon przychodzi do karty, nie? To jest najlepszy ruch do terminala. A teraz czas na miejsce 27. Thomas Gray i Heaven, a ja wam życzę misiaki, dobrego weekendu.
6: Mm. Thank you.

Już w połowie listopada. GTA 6 trafi na nasze konsole, ale wcześniej do naszych uszu trafił soundtrack. I to właśnie jeden z numerów, które usłyszycie w tej grze. Sexy Magic, K-Trail, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again. Oni wszyscy stoją za tym numerem i coś mi się wydaje, że przez nadchodzącą jesień będziemy się do niego bujać. Pierwszy raz w 30 Meloradia i coś mi mówi, że na pewno nie ostatni. Sexy Magic za nami, a teraz czas na miejsce 25 i gościa, który już w tej 30 z tym numerem jest tygodni. Tyle, że ja tego nie zliczę, ale wciąż wam się podoba ten numer. Dla wszystkich overthinkerów, no bo właśnie o overthinkingu jest między innymi ten kawałek. Self-Aware i Lumix na 25.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: ale ja lubię ten duet. Gibbs i PZ to Karnawał w Meloradio. To miejsce 24 w tym tygodniu, a teraz czas na gorącą nowość i propozycję do 30.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I słuchajcie, nasz polski wspaniały Gromi zadbał o to, żebym się nie przemęczał i sam opowie o swoim numerze, którego zagramy już za moment i to będzie gorąca premiera na antenie Melo. Gromi, dawaj!
2: Witam słonecznie wszystkich słuchaczy Melo Radia. Słonecznie, bo tego nam potrzeba, bo jesień nadciąga, a ja zadbałem o słońce teraz właśnie, muzyczne słońce, czyli mój nowy, funkujący singiel, przepełniony wakacjami i dobrą energią. Uwaga! Won't Watch You Won't już teraz premierowo w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Pierwszy raz w notowaniu 30 Meloradia i to od razu na miejscu 22. Podoba wam się ten numer i wcale mnie to nie dziwi. Nordi, Major League DJs, to Wasted w Meloradiu, no i to jest numer, który przypomina o tym, że w przyjaźni tkwi siła, no bo trochę mówi o tym, kiedy to się zostaje na parkiecie nieco dłużej, dopóki towarzyszą nam przyjaciele. A jak się ma dobrych przyjaciół, to i na tym parkiecie można zostać nawet do rana. A teraz czas na miejsce 21 i smutną dziewczynę, a nawet smutne dziewczyny, Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta. I się nie dziwię, że smutne, no bo spadają z 18 na 21.

0: Madonna, Tattoo Colors, ich nowość na antenie Meloradia, no i też bardzo wysoko jak na tak świeży numer, na miejscu 20. A przed nami miejsce 19 i jedyny w tym tygodniu numer, który zachował swoją pozycję względem zeszłego tygodnia. To oznacza, że miejsce pierwsze się zmieniło, ale dobra, o tym później. Na 19 z 19 Robin Schulz i Watermat. Take it slow. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
4: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
3: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Uwaga, Bielsko-Biała! Cyrk na wozie. Od 7 do 11 października. Plac przy ulicy Warszawskiej 183. Obok Merkury Market. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: O reklamie. Autopromocja.
7: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
8: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
9: i mocno podkręcone tempo.
10: Chlebia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
8: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
7: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
6: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Najgorętsze hity ostatniego tygodnia. To jest 30 Meloradia.

0: Miejsce 18 w tym tygodniu to Topic i Becky He. Sorry papi, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo jak piątek, to i masa nowości na antenie Melo Radia i numerów, które trafiają do propozycji, do naszej listy hitów. I tak samo jest z tym kawałkiem od gościa, którego już dziś o 22 usłyszycie w ramach naszego dobrego Melo, czyli setów od najlepszych DJ-ów na świecie. Tiesto, tak się on nazywa, no i ma dla nas coś świeżego, coś nowego, coś, czego jeszcze mam wrażenie od tego pana nie słyszeliśmy. Hard to be around, tak nazywa się ten numer i posłuchajcie, jak brzmi. Będziecie go mogli już od dziś częściej posłuchać na antenie Melo Radia, bo trafia do naszej regularnej playlisty.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

to miejsce 17. I gość, który pokazuje, że warto wierzyć w siebie i spełniać marzenia, czyli Gryfin, no bo studiował, słuchajcie, inżynierię elektryczną na bardzo renomowanym uniwersytecie, no ale nawet podjął pracę jako ten inżynier, jednak ją porzucił, no bo czuł się nieszczęśliwy, zaryzykował, postawił na muzę, no i tak mu się udało, że nawet zagrał na Tomorrowland w tym roku. Miejsce 17 za nami, a teraz czas na 16 i gości, którzy raczej nie będą uznawali tego tygodnia za szczęśliwy, no bo spadli z miejsca 7 na 16. To Kygo i Max Macnone.

Ale się podziało w 30 meloradiach. Chwilę temu bardzo mocny awans. Z 29 na 15 Lost Frequencies i Paraiso, a to już duet, którego znacie z anteny meloradia. Nieraz hit stworzył i teraz znów się udało. Ila Jauksy, Lawinia na 14, za chwilę 13 i za chwilę odliczamy dalej.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
1: No i zbliżamy się powoli do 19, a to oznacza, że odpalamy drugą godzinę 30 Meloradia. Sprawdzamy, które numery w tym tygodniu najmocniej wam przypadły do gustu, ale gramy też masę nowości. Już za chwilę w naszym studiu będzie dwójka gości, którzy wpadną i zagrają premierowo swój najnowszy numer. Kto to? To jeszcze nie zdradzę. To za moment, ale wcześniej gramy gościa na miejscu 13, który na swoim rodzimym rynku radzi sobie świetnie. On pochodzi z Anglii, w Wielkiej Brytanii świetnie się słucha ten numer, w Polsce także, bo to miejsce 13. Silva Bumpa i On Tonight. A ja jestem Pychu, siemano i zapraszam.
0: Najgorętsze hity ostatniego tygodnia. To jest 30 Meloradia.

0: nowych hitów w Melo.
1: A jak nowości, to i goście zapowiedzeni w studiu Melo Radia. No i jest potężna ekipa. Malik Montana i Hancho, siemano. Chciałem tak rozpocząć, ale król musi zrobić to sam. Dwójka królów na antenie Melo Radia. Słuchajcie, mamy piątek, mamy też nowości. Najlepszy trop nowych hitów macie w Melo. Czy wy, panowie, jesteście takimi łamaczami serc, naprawdę?
2: Zdarzy się, no. Też, wiesz, teraz samemu o sobie tak mówić, no to trzeba zapytać chyba kobiet tak naprawdę. Łamaczem pleców, łamaczem serc, jak zwał, tak zwał.
1: A jak ważna jest miłość tak ogólnie?
2: Yo. Najważniejszy chyba aspekt taki międzyludzki, wydaje mi się, na co dzień. Jakby miłość dla mnie osobiście definiuje wszechświat, intencjonalność przede wszystkim codziennego życia. Miłość jest motorem napędowym. Wszystkie te cząsteczki atomowe, które widzimy, jeśli będą napędzane miłością, będą tworzyły wspaniały szyk, będą działy się wspaniałe rzeczy. Gdyby na świecie nie było tyle przeciwieństwa miłości czy nienawiści, to wydaje mi się, że żylibyśmy w dużo piękniejszym świecie, więc jakby każda osoba, która intencjonalnie robi coś z miłości, tworzy coś wspaniałego nie tylko dla siebie, a dla całego wszechświata.
1: Okej, wy dużo w tym numerze mówicie o takiej emocjonalnej niedostępności. Czy to jest gdzieś tam numer oparty na waszych doświadczeniach? Hancho?
3: Można tak powiedzieć, że jest to numer oparty w jakiejś części na doświadczeniach, w jakiejś części też na otaczających rzeczy, które zaobserwowałem, więc tak.
1: Okej, panowie, to jest ten moment. Teraz gramy waszą nowość, więc możecie ją teraz zapowiedzieć na antenie Melo Radia. Robimy głośne weju weju i gramy. Panowie,
2: hello,
1: co teraz?
2: Hello! Podajcie wszyscy. Hancho 730, Malik Montana, produkcja Victor Crackhouse. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich obecnych na utworze. Kochani, to nie jest tylko utwór stricte rapowy. To nie jest coś, z czego znaliście mnie wcześniej. To jest odsłona, która tak naprawdę... Sprawdźcie ją.
1: I tę nową odsłonę właśnie teraz badamy. Gramy to Mami w Melo Radio. Yeah.

0: Jak mieliście gorszy humor, to nie wierzę, że macie go dalej, bo ten numer po prostu od razu z automatu powoduje banana na ustach. Mayo Mai, Criss Cross, Amsterdam. To dziś miejsce 10 w tym tygodniu. A ze mną w studiu kolejny gość, który oj dziś troszkę podpali nam antenę. Siemano, Daniel Majewski.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: No dobry wieczór, stary, ty już trochę tutaj możesz zamieszkać, ja ci zapraszam, mamy szeroką kanapę, mamy duże studio, bo ty dzisiaj ze mną do 22 zostajesz.
1: Tak, i to z wielką przyjemnością.
0: No bo
1: tylko 20... będziesz musiał troszkę podgłośnić, od 21 ale... lecimy na pełno.
0: W ogóle nie ma problemu, ja tu mogę głośniki i tak po prostu rozwalić, coś moja wydawczyni na ten temat wie, prawda? Dokładnie. Stary, festiwal Anton R, 21, wszyscy słuchamy.
1: Wszyscy.
0: No właśnie. I co będzie do zgarnięcia tam?
1: Wejścióweczki.
0: Aha,
1: bo to... Ale tylko u was na antenie. To tak jest jedyna wyjątkowa okazja.
0: To jest jedyna szansa na to, żeby zgarnąć takie wejściówki. Zapraszamy bardzo serdecznie. Festiwal Anton R odpalamy punktualnie o 21. Daniel, zostajesz. Ja cię tutaj, wiesz, oprowadzę. Mamy nowe studio, takie fajne. Odpowiada ci to.
1: Tak.
0: No i świetnie. No a teraz gram miejsce 9. Neptunika. What if...

ale ja lubię ten numer. I na szczęśliwej siódemce w tym tygodniu. Offenbach i Four to the Floor, jedna ze świeżynek na playliście Meloradia, ale jak słychać, jak widać, po miejscu siódmym bardzo wam się podoba. No i teraz czas na numer, który może wlecieć do naszej playlisty, no i może wlecieć do trzydziestki Meloradia, no bo to jest kawałek, który na TikToku naprawdę bardzo, bardzo mocno rządzi. Czy zarządzi naszą playlistą? O tym będziecie decydować już po 20, głosując na niego na meloradio.pl. To Alone i Back to Yours.

0: i wieczorna jazda autem z tym numerem to jest coś pięknego. Alone i Back to Yours. Tak się ten kawałek nazywa, no i może trafić do 30 Mel Radia, do waszych ulubionych numerów, no bo trafia do propozycji, do naszej listy hitów. A za chwilę miejsce szóste, Happiness is So Sad, Swedish House Mafia, Lika Lee, a oni dla was zagrają.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: O reklamie.

97.9 FM. To jest 30 Melo Radio. Wasze ulubione hity. 6.

0: musiało zaboleć. Z miejsca pierwszego. Poza podium na czwórkę Armin van Buuren i Sasha to Everlasting. A teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ten gość nie raz nas rozkochał, no między innymi numerem Wildcard, Ultra Love, całkiem niedawno był taki numer, Kashmir się on nazywa. No to go koleś, który zna się na muzie elektronicznej, no i nie raz nam to pokazał, pokazuje to po raz kolejny. Bonfire, tak się nazywa jego najnowszy numer i posłuchajcie jak brzmi, trafia do propozycji do 30.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Ale to fajnie buja. Idealny numer na piątkowy wieczór. Kaszmir, on to potrafi w takie dźwięki. Bonfire, tak nazywa się jego nówka sztuka, to propozycja do 30 Meloradia. Będziecie mogli po 20 głosować na ten numer. No a tak zagłosowaliście w tym tygodniu, że na miejscu trzecim jest dziewczyna, która ostatnio trochę się zdenerwowała, bo jej tekst to wszystko to, czym chciałabym być. Ludzie śpiewają jako co chciałabym być. No i na TikToku pokazała, jak bardzo się zirytowała.
1: Wy głupie tłuki.
2: Poza tobą nic. Zabija mnie myśl, że ty to wszystko to, czym chciałabym być.
3: Czym?
4: Nie co, tylko czym. Czy wy umiecie składać... Jak wy się komunikujecie? Jak wy rozmawiacie? Ale tak poza to, to dziękuję za słuchanie, mój numer.
0: No, to mój numer na miejscu trzecim. Znaczy Liwka numer, to znaczy poza tobą nic.
5: Tu jest miejsce trzecie. 30 Meloradia.

0: Mój faworyt, zdecydowanie. Czekam, aż wbije na miejsce pierwsze. Póki co na trzecim. Liwka poza tobą, nic. Na drugim Alan Walker i Ava Max.
1: To jest miejsce drugie. 30 Meloradia.

0: Fate, Talon Walker i Ava Max. Miejsce drugie, srebrny medal w tym tygodniu, a na szczycie, oj, goście, którzy musieli trochę poczekać, żeby na ten szczyt wbić, bo już od wakacji bujamy się do tego numeru. Ale w końcu się udało. Axel i Bon, Whatever Turns You On.
1: 30 Meloradia. To jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

czekali, ale opłacało się. Huxley Bon, Whatever Turns You On, to wasz nowy ulubiony numer, nowy numer jeden, 30 Meloradia. A za chwilę 20 startujemy z Biforem przed dobrym Melo. Będą remiksy hitów znanych z anteny Meloradia i to bardzo dobre. Będą sztosy sprzed lat, masa nowości, to co chcecie, to będziecie mieli.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Cześć, tu Baza!
2: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
3: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
4: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Uwaga, Bielsko-Biała. Cyrk na wozie. Od 7 do 11 października. Plac przy ulicy Warszawskiej 183. Obok Merkury Market. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy. Po reklamie.
4: No i minęła 20, to oznacza, że odpalamy piątkowy Bifor przed dobrym Melo. Remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia będą. Wszystkie fajne nowości będą, sztosy sprzed lat też. Ja jestem gotowy, wy też pasy zapinajcie. Melo Radio. Tupychu, siemano, Ileniu, Eli Guldin na początek.

Lumix Self-Aware, to jest Melo Radio. To jest piątkowy bifor przed dobrym Melo, 20.13 na zegarach, a jak piątek, jak wieczór, jak po 20, to oczywiście przypominamy sztosy klubowe sprzed lat. No i to będzie rok 2019 i duet, który w Polsce naprawdę mocno namieszał. Między innymi remiksem hitu Tell Me Who, ale i też tym numerem. W ogóle oryginał pochodzi z roku 2014, jest ultra dziwny, ale ten numer w tej wersji też jest ultra dziwny. Przypomnijmy sobie, jak on brzmiał. To Slidery Magnet z hitem Morze i to jest rok 2019.

0: ale to dobrze siedzi. Calvin Harris i Sam Smith w remiksie od Davida Getty. To Promises. A teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Zamknął tegoroczny Tomorrowland, a teraz mam nadzieję, że zamknie usta krytykom, no bo ma zupełną nówkę sztukę. Martin Garrix, jeden z najzdolniejszych młodych DJ-ów, przyniósł nam coś świeżego. This Dream For You. Tak się nazywa ten numer. No i posłuchajcie, jak brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Turn the Lights Off i to w naprawdę mocnym remiksie. To jest Bifor przed dobrym Melo piątkowy, no bo jak Bifor to oczywiście remiksy najlepszych hitów znanych z anteny Melo Radia, ale też wspominajki sprzed lat, ale też jak Bifor to i Festivaland On Air. No i z tej okazji mam gościa specjalnego, Daniel Majewski, DM z nami, siemano!
1: Siemano, witam wszystkich serdecznie i pięknie, to znowu ale ja.
0: Melo twoim drugim domem, mi się to bardzo podoba, ja strasznie lubię z tobą gadać, więc dzisiaj sobie trochę pogaworzymy.
1: Zapraszam.
0: Słuchaj, przyszedłeś tutaj, jesteśmy tutaj, dlatego, że o 21 startuje naprawdę mocny nowy program na antenie Melo Radia. Opowiedz coś o nim.
1: Jest to spełnienie marzeń każdego gościa, który organizuje swój festiwal, czyli promowanie festiwalu w sposób, który jest niekonwencjonalny i rzadko spotykany. Jestem mega zajarany, że istnieje taka radiostacja jak wy, która zechciała wejść w ten projekt, no bo zorganizowanie czegoś takiego, że przez 14 tygodni będziemy mieli najlepszych DJ-ów świata, którzy zorganizowali sety specjalnie pod tą audycję, to jest naprawdę coś niebywałego i jestem mega, mega zajarany.
0: Ja te wszystkie sety będę wam grał, ale teraz słuchajcie, jak piątkowy Bifor to oczywiście wspominajki hitów sprzed lat i Daniel, ja jak ciebie już trochę znam, to mam wrażenie, że do tego numeru będziesz się tutaj bujał, wiesz?
1: No dawaj.
0: Bo to rok 2013 i wtedy w naszych głośnikach i słuchawkach był właśnie ten numer, bo ten numer buja! Oh! Tak się on nazywa. Showtek, We Are Out i Sony Wilson. Go nagrali, przypominamy, tak brzmiał rok 2013. Yes, all we care about is some party, keeping them good.

0: Meloradio Bielsko-Biała.
1: Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: wiesz, co chcesz.
1: Język ciała, Tymek i Big Sight, czas na nowość.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Jak piątek, to masa nowości na antenie Melo Radio, a ten gość to jest totalny wariat. Miałem z nim okazję porozmawiać w trakcie Tomorrowland i bardzo, bardzo miło to wspominam. Tyle pozytywnej energii, ile on ma, no to jest naprawdę masakra, taka bardzo pozytywna. D.O.D., a razem z nim Armand Van Helden i Sam Harper. Taka ekipa się zebrała i stworzyła numer Twice as Nice. No i posłuchajcie, jak brzmi.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: wszystko się dzieje, kiedy ten numer leci. Ale od tego właśnie jest piątkowy bifor przed dobrym Melo, żeby takie sztosy sprzed lat wspominać. To rok 2018, a nam została chwilka do godziny 21. Daniel, jarasz się?
1: Jest,
0: bo jest on, Daniel Majewski w naszym studiu. DJ DM, który przygotował coś specjalnego, co usłyszycie o 21. Zajaw tylko, co się pojawi.
2: Zaczynamy Festival Ant On Air od mojego seta, który przygotowałem specjalnie pod tę audycję. Jeszcze wczoraj go tam...
0: Świeża sprawa.
2: Tak jest, specjalnie pod tę audycję. Trochę moich numerów, trochę moich remiksów, trochę tego, czego
0: i to wszystko
2: nie wiecie, czego się spodziewać. Dokładnie tak.
0: Tak, 21 za chwilę i startujemy z Festival Ant On Air.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie. Tu jest Festiwaland On Air w Meloradiu.
13: I przyzwyczajajcie się do tego dźwięku, bo tak właśnie będzie grało Melo w piątki od 21. Festiwaland On Air. Zaczynamy i to będzie naprawdę pięknych 14 tygodni, a ze mną gość, który stworzył nam seta, no właśnie, pierwszy weekend otwarcia tego Festiwaland On Air. Daniel Majewski, DM, siemano.
14: Siemano ponownie.
13: No i słuchaj, Festiwaland, trochę sobie porozmawiamy o tym wydarzeniu w trakcie tej godziny, ale wcześniej no musimy zachęcić do tego, żeby ludzie nam wysłali głosówki, bo są do zgarnięcia wejściówki. Podwójne, dwie podwójne wlotki.
14: I to tylko u was, tylko u was.
13: Tylko u nas w Meloradiu. Daniel, co trzeba zrobić? Trzeba wejść na WhatsAppa Meloradia i odpowiedzieć na pytanie.
14: Na jakiego artysty czekacie najbardziej i dlaczego? To jest najważniejsze.
13: No właśnie, czekamy na wasze odpowiedzi, a już teraz gramy. Zaczynamy seta przygotowanego specjalnie przez Diema, gościa, który założył Festiwaland i też na nim zagra. To właśnie teraz w Meloradio.

0: ale to jest dobre, ale to jest świetne, ale to jest fajne. Tak właśnie brzmi set od Diema. Gościa, który założył Festivaland i który jest u nas w studiu. Siemano raz jeszcze.
1: To znowu ja, nie uwierzycie.
0: To znowu ty. To jest nieprawdopodobne. Słuchaj, stary, no bo my tak sobie trochę już kombinujemy z tym Festivalandem od zeszłego roku. My sobie tutaj gadamy. No i pamiętam, że my się spotkaliśmy w zeszłym roku i mówiłeś mi o swoich wakacyjnych marzeniach. Jak to było u ciebie przez te wakacje?
1: O mamma mia, ja nie pamiętam, co ja wtedy powiedziałem. Pomóż mi, pomóż mi.
0: Słuchaj, powiedziałeś, że chcesz grać na największych festiwalach i to się chyba udało.
1: Wakacyjne marzenia?
0: No.
1: A, co? Jak,
0: tak,
1: okay.
0: Jakie masz cele, jakie masz pragnienia.
1: No tak, no jeden...
0: Zmęczony?
1: Dzisiaj tak.
0: Okej, czyli jak rozumiem, Festiwaland już przygotowania trwają.
1: To jest spotkanie za spotkaniem i naprawdę stresu co niemiara, ale warto, warto.
0: Właśnie, słuchaj, to powiedzmy tym, którzy jeszcze jakimś cudem nie wiedzą. Co to jest w ogóle Festivaland i dla kogo jest Festivaland?
1: Festivaland to największy festiwal muzyki elektronicznej, który jest robiony dodatkowo w Sylwestra, czyli data wyjątkowa. Dwie pieczenie na jednym ogniu.
0: Czyli nie dość, że największy, to trwa jeszcze 2 lata.
1: No coś ty, ty jesteś bystry. Tak jest, więc to są już 2 powody, żeby kupić bilet na Festivaland.
0: Tak, albo zdobyć go na antenie Meloradia.
1: O, jeszcze lepiej,
0: bo
1: jeszcze
0: jest
1: przyjemniej.
0: Taka opcja, mamy 2 podwójne wejściówki. Na jakiego artystę najbardziej czekacie i dlaczego? A Daniel, kto jest w ogóle do wyboru, do posłuchania na Festiwalandzie?
1: O, mamma mia, gdybyśmy mieli wymieniać, to będzie trochę trwało, ale Pacemakers, Blaster Jacks, Matyn, Darut, tak jest, okay. Legenda.
0: No i przepraszam, DM też jest.
1: Ach, dziękuję, no ja nie chciałem tutaj tak wychodzić na takiego buraka.
0: Dobra, to teraz posłuchajmy tego, czego będziemy słuchać właśnie w trakcie Festiwalandu. Twój set, kontynuujemy go, to jest Festivaland On Air, to jest Meloradio.
2: Tu jest Festivaland On Air w Meloradio.

0: Ale się postarałeś, muszę ci powiedzieć. DM z nami w studiu, którego set w tym momencie leci na antenie Melo Radia. Długo siedziałeś nad tym, żeby nam taki dobry wieczór sprawić?
1: Nie. Bo jeżeli się robi to, co się kocha, no to wychodzi naprawdę z automatu. Jestem zajarany tym projektem i to był jeden z najszybszych setów, jakie przygotowałem ever.
0: Okej, to jest właśnie Festiwal Anton Air przez 14 najbliższych tygodni. W piątki po 21. Będziecie słyszeć sety od DJ-ów, którzy zagrają na tegorocznym Festiwalandzie, najlepszym sylwestrze, na którym musicie się pojawić. Daniel, ja ci muszę zapytać o jedną rzecz.
1: Bo
0: ja sobie byłem na Tomorrowlandzie i pytałem różnych artystów o to, co mają w swoim linerze. Ty masz coś takiego, co musisz mieć przygotowanego? Bibi Rexa ma na przykład kurczaka.
1: Jestem chyba jednym z najnudniejszych artystów świata, bo mam wodę, mam energetyk.
0: A gaz czy nie gaz?
1: Gaz. Zimny, ale musi być w zamkniętej szklanej butelce. Nie dopuszczam, żeby ktoś mi położył otwartą wodę, wiadomo z jakich względów.
0: Wiadomo. Też nie jemy i nie pijemy w studiu. Taka złota zasada. Słuchaj, bo ty w zeszłym roku, jak sobie gadaliśmy o Festiwalandzie, powiedziałeś, że on ci nie wychodzi na zero. To bądź szczery, wyszedł ci w tym roku na zero, czy jeszcze więcej dołożyłeś?
1: Oczywiście, że nie. Jest jeszcze gorzej niż myślałem, ale dzisiaj nie psujmy sobie wieczoru, moi drodzy.
0: Okej, ale pasja to piękna rzecz. Trzeba robić takie rzeczy.
1: Tylko to mnie trzyma przy
0: życiu. Stary, wracamy do twojego seta i za chwilę sobie jeszcze o Festiwalandzie pogadamy. Przypominamy też, że możecie zdobyć podwójną wlotkę. Mamy takie dwie do zdobycia. Na jakiego artystę najbardziej czekacie i dlaczego? To jest odpowiedź, żeby zgarnąć podwójną wlotkę na Festiwaland. Wysyłacie głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: To jest właśnie gość, którego usłyszycie w tym roku, w Sylwestra, na Festiwalandzie. O ile zdecydujecie się tam pójść, a musicie, bo słuchacie tego programu. I możecie zgarnąć wlotki na Festiwaland. Właśnie to jest Festiwaland On Air. No i ze mną założyciel tej pięknej imprezy, DM Daniel Majewski. Jeszcze raz siemano.
1: Siemano.
0: Słuchaj, jak wytrzymać całą noc melanżowania?
1: A to akurat proste.
0: Bo to jest akurat, wiesz, stara impreza, która zaczyna się bardzo, tak jeszcze, wiesz, wczesnym wieczorem, a kończy się
1: Są dwa rozwiązania. Jedno po 23, a drugie po prostu trafić na festiwal, na którym są artyści, jest bomba za bombą, petarda za petardą, i taki jest też ten nasz line-up. My boimy się, że ludzie nie wyrobią, po prostu nie będą wiedzieć, gdzie się pojawić, żeby wyrobić z najlepszymi doborami, jeżeli chodzi pod swoje preferencje.
0: Ja muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo to ujęło moje serce w zeszłym roku. Będzie wykładzina?
1: O, no będzie, no będzie, no. To już jest element taki, który nawet jakbym chciał zmienić, żeby coś zaoszczędzić, to się nie da, po prostu, no. Wykładzina równa się festiwal.
0: Robi robotę. Stary, słuchaj, jak to był twoją taką inspiracją, żeby cię ludzie poznali bliżej? Jak ty tak, nie wiem, budziłeś się do jakiego numeru? Jakiego lubiłeś sobie słuchać na imprezach na przykład?
1: A, lista była bardzo długa, bo ja uwielbiam każdy gatunek muzyczny wbrew pozorom. Okay. Ale jeżeli mamy wymienić osobę, na której się wzoruję, to jest to zdecydowanie David Guetta. Najbardziej odpowiada mi temu, co robi, do czego doszedł. I też był wyśmiewany na początku, gdy łamał schematy. Bo przecież od tego się zaczęło. To on wszedł w komercję jako DJ, który się wyłamał. Więc zdecydowanie David Guetta. Jak kiedyś będę na jego poziomie, to po prostu I can die.
0: A ty już sobie z tym hejtem poradziłeś? Ty jeszcze się w ogóle przejmujesz tymi osobami, które ci coś tam piszą?
1: Tak, przejmuję się, nie ma co gadać. Ludzie, którzy mówią, że nie przyjmują hejtem, kłamią. Okay. Ale po prostu trzeba nauczyć się z tym żyć, sobie radzić i przekuwać to w coś lepszego. I to jest moje motto, że tak powiem.
0: Czy ta edycja Festiwalandu będzie najlepsza?
1: Zdecydowanie. I to bez ściemy, bez gadania pod zakup czy jakikolwiek inną rzecz, no, odnośnie biletów. Najgrubsza edycja. Line-up kosztował 1 000 000 złotych.
0: Więc to jest mocny news.
1: Tak jest. I to u was mówię po raz pierwszy. Naprawdę jest grubo. Mam nadzieję, że ludzie docenią, będą się świetnie bawić. Tylko na tym mi zależy.
0: To jest ostatnia szansa, żebyście zawalczyli o podwójną wlotkę na Festiwaland. Mamy dwie takie. Żeby je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i dawajcie nam znać, na jakiego artystę z całego line-upu czekacie najbardziej i dlaczego, a my wracamy do seta Diema.
2: Tu jest Festiwaland On Air w Meloradia.

0: No i patrz, Daniel, minęła ta godzina, no. 22 zaraz.
1: Ajajajajaj, mogę zagrać jeszcze.
0: A, nie ma sprawy. Słuchaj, za tydzień będzie kolejny artysta z line-upu, który pojawi się w trakcie festiwalandu. Dokładnie, ale jeszcze nie mówię.
1: Nie mówimy, nie. Zdradzimy musicie słuchać nas w ciągu tygodnia.
0: Ale ja się nie mogę doczekać, muszę
1: przyznać.
0: Stary, jeszcze ostatnia taka rzecz, którą możesz zachęcić osoby, żeby słuchały Festiwal Anton R?
1: Słuchajcie, jeżeli lubicie niekonwencjonalne rozwiązania i po prostu ludzi z pasją, takich jak my, to słuchajcie Festiwal Anton R, bo kosztowało nas to kupę czasu. Kupę pracy, żeby to przygotować.
0: I to są naprawdę spiąć. Grube nazwiska.
1: To są grube nazwiska i zagraniczne. I żeby to spiąć, naprawdę to nie było proste, ale chyba ta nasza pasja ich przekonała. To jest naprawdę coś wyjątkowego.
0: Więc słuchajcie Festiwal Anton R. To już za tydzień, w piątek po 21. Ja was serdecznie zapraszam. A teraz startujemy z dobrym melo. Sety od kolejnych najlepszych na świecie DJ-ów. Tiesto na początek, to będzie Szalona Noc. I takiej wam życzę jak zawsze.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Dobre Melo. Melo Radio. Legacy Melo. Shaped by decades of inspiration. Prawdziwe Dobre Melo. Dobre Melo. Welcome to a musical journey. To a place where every track tells its own story. Melo. This is Prismatic.

0: ze wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam. Melo.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
3: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
2: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
3: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
2: Żebyś wiedział, że...
3: jesteś zwycięzcą.
2: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
3: Marcin Sikora.
2: Waldek Darłak.
1: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
4: It's time.
1: This is Joytime Radio. To jest Marshmello.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: 87.9 FM.
1: Welcome to Heartfelt Radio with
2: Dobre Melo. Melo Radio.